0: Patrole policji przy szkołach to po serii ataków nastoletnich nożowników. Wstrząs w kopalni Budryk na Śląsku. Górników ewakuowano na powierzchnię. Na koniec żonkilowy Marsz Nadziei, który przeszedł ulicami Krakowa. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali w środę w Ostrołęce i wczoraj pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
2: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
1: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
3: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
1: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
0: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób. Ewakuowani górnicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ordontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie. Pracowników ewakuowano na powierzchnię. Wstrząs nie miał skutków na dole. Nikt nie ucierpiał. Wydobycie na jednej ze ścian jest jednak wstrzymane. Kopalnia Budryk w Ordontowicach należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Będą domagać się sprawiedliwości w sądzie. KPR Ruch Chorzów, dziewięciokrotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. Szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie. Straciliśmy na tej decyzji 10 milionów złotych. W tym sezonie nie mogliśmy wystawić seniorskiego zespołu w rozgrywkach, mówi prezes klubu Krzysztof Zioło.
4: Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic z Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozwoju, grać w Chorzowie i trenować. To jest przestępstwo dla mnie.
0: Miasto chce większej kontroli nad publicznym finansowaniem spółki, dlatego wypowiedziano umowę.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Żonkilowy Marsz Nadziei przeszedł ulicami Krakowa. To w geście solidarności z podopiecznymi hospicjum Świętego Łazarza. Marsz poprzedziła kwesta prowadzona przez młodzież. Na zakończenie na plantach przy krakowskiej kurii uczestnicy zasadzili 3000 żonkili.
6: Przyszliśmy tutaj, aby wesprzeć, a także pomóc, że jesteśmy z nimi.
7: Nie dzieli nasz wiek i sadzimy te żonkile i wspieramy.
6: Czuję, że robię coś dobrego.
8: Co roku jesteśmy na kwestach, po prostu złapałam takiego bakcyla.
9: Mamy opaski ze żonkilami.
10: Jest takim radosnym wydarzeniem, które symbolizuje naszą solidarność, naszą troskę o chorych. Bierze w nim udział bardzo dużo młodych ludzi.
0: Dodawała Renata Połomska z hospicjum Świętego Łazarza. Wiosną, gdy zakwitną żonkile, 30 raz rozpocznie się akcja Pól Nadziei.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: A my rozpoczynamy przedweekendowy, bo już piątek, program poranny w Radiu Plus.
12: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
11: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
12: Zapraszamy do 9:00. Teraz Police, Every Breath You Take.

0: Afrykę Poveri, Mama Maria na antenie Radia Plus. Marii nie widzę, jest Jan, Ludwik, Piotr, Przepełk, Sara, Sybilla, Wincenty, Dionizy, Dionizusz, Dionizusz?
1: No? Dionizjusz, tak.
0: Dionizjusz. Ginter, Guncerz, Gunter, to już mówiłem.
1: I Bożydar jeszcze jest. I Atanazja i Arnold. Wszystkiego najlepszego.
0: Dzisiaj dzień znaczka pocztowego i rozpoczyna się tydzień pisania listów. Jak nie macie do kogo napisać list, można do siebie samego.
1: Można do nas napisać, do radia też.
0: A też, poprosimy.
1: Z przyjemnością odbierzemy, przeczytamy. Obchodzą urodziny aktor Krzysztof Stroiński.
0: Ryszard Rynkowski, piosenkarz, kompozytor, pianista, aktor.
1: Meksykański reżyser, scenarzysta i producent Guillermo del Toro.
0: I Steve McQueen, brytyjski reżyser i scenarzysta filmowy.
1: I Zygzak McQueen. A to innego dnia. 11 minut po godzinie 6 i czas na...
0: Jakaś bajka?
1: Tak, autka przecież. 11 po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza.
3: Na czym polega walka Chrystusa ze złem? Ta walka polega na przejęciu duszy, na zawładnięciu duchową stroną człowieka. No właśnie, i tutaj pytanie do mnie. Na kim ja polegam? Czy w swoim życiu duchowym, czy w swoim wewnętrznym przeżywaniu rzeczywistości polegam tylko na sobie? Czy to moją podstawą jest Pan Bóg, jest wiara w Niego, jest ścisła relacja z Nim? Jeśli polegam na Jezusie, to wtedy mam dobry fundament i mogę z tymi przeciwnościami złymi, duchowymi walczyć. A warto jednak zadać sobie pytanie, na czym ja polegam? W kim pokładam nadzieję?
4: Reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Reklama.

0: rozpoczyna się tydzień pisania listów. Do 15 października będzie można usiąść, przysiąść, napisać, a jak się komuś spodoba ta stara forma korespondencji, no to można się zapisać. Jest taka grupa na Facebooku, Stare Konie Piszą Listy.
1: O.
0: No.
1: Do kogo?
0: No, do siebie też, między innymi, mam nadzieję. Zresztą nie wiem, ale może warto zajrzeć i się dowiedzieć, no bo to fajna, myślę, że fajna inicjatywa.
1: Koń do kobyły, a kobyła do konia.
0: No nie, no nie, no co ty, no stare konie, że duszą można być starym koniem na przykład.
1: No można, tak.
0: Czyli no, robić rzeczy, których już nikt nie robi albo zapomniał, że się
1: takie
0: robi.
1: Takie konserwatywne trochę,
0: bierzesz
1: dawne.
0: Bierzesz pióro, na przykład piórem skrobiesz, wiesz, musisz kaligrafować
1: a
0: ładnie.
1: Właśnie,
0: napisać,
1: to jest jak, no.

0: Myśleć o tym, że ktoś, odbiorca musi to jakoś ładnie przeczytać, tak?
1: No, to prawda.
0: No, także fajnie jest. Sama chyba napiszę list.
1: A wiesz, że są bardzo popularne warsztaty kaligrafii, które uczą cierpliwości, no też ładnego pisania i to by się nadało do tego, żeby list do kogoś napisać później
0: właśnie
1: w tym
0: stylu. Zauważyłam, że ostatnio nawet jak krzyżówki rozwiązuję, to już te litery jakieś takie rozlazłe są, bo ręka nie wyrobiona. No, kiedyś człowiek pisał dużo, to była wyrobiona i pięknie szło.
1: Ale doszczytujesz się, bo ja czasem też na Bazgrze zakupy do sklepu.
0: I
1: nagle patrzę do jeden produkt, nie wiem co to jest, no kto to pisał.
0: Ale to widzisz, dobrze, że jeszcze piszemy normalnie, bo niektórzy te emotikionki robią tam, ciasteczko narysują, czy tam torebkę cukru, ale to więcej wymaga chyba jednak zachodu. No dobrze, 26,5 minuty po 6, poranny program Radia Plus, to rano wstaje, piszemy złotą czcionką, piątek, 9 października.

0: propos pisania, tym razem nie listów, ale wierszy. Wczoraj Nagrodę Nobla dostała poetka kanadyjska Anne Carson.
1: Ja przepraszam, ale trochę byłam zdegustowana tym wyborem.
0: No, znasz ją?
1: Nie, ale że poetka, no.
0: No poetka, no czasem są poeci nagradzani.
1: Ale kto teraz poezję czyta?
0: No właśnie o to chodzi, żeby czytać, no. Ale chciałem, bo czytam, że ona się dowiedziała o tej nagrodzie, jak była w Islandii. I co tam robiła?
1: No.
0: Słuchała wiatru. Więc zapowiadamy...
1: Słuchaj wiatru w polu, znaczy
0: słuchamy,
1: szukaj.
0: Zapowiadamy prognozę pogody.
1: Ale czekaj, bo ja dzisiaj, bo koty mam takie, że one rano muszą na ten balkon, więc otwieram ten balkon, a tam takie... że koty uciekły do łazienki.
0: No właśnie. Posłuchajmy za chwilę o wietrze. Posłuchajmy, jak deszcz dzwoni jesienny, skoro już przy poezji jesteśmy.
1: I to są te dobre strony jesieni, na które czekaliśmy cały czas. O akcji jeszcze opowiemy, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów. Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny atak Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy. W nocy Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB. Wojsko poinformowało, że samoloty wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. W wiadomościach USA mężczyzna postrzelony przez agenta ICE w Nowym Jorku. Agenci otoczyli jego samochód, w którym był z 5-letnim dzieckiem i oddali serię strzałów, poinformował burmistrz miasta. Wezwał też Donalda Trumpa do zakończenia operacji ICE w mieście. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens. Do tej pory rywalizowały ze sobą dwa razy. Oba spotkania bez straty seta wygrała Świątek. Początek dzisiejszego meczu o 13:00. Zwyciężczyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen Elina Świtolina.
2: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Na Lubelszczyźnie znowu zawyły syreny alarmowe. W czwartek po 23:00 mieszkańcy województwa lubelskiego, ale też podkarpackiego dostali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Po kilkudziesięciu minutach RCB odwołało alert, lotnictwo wojskowe zakończyło operowanie. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W temacie obronnym pozostajemy. Dzisiaj, w piątek 9 października, w Kraśniku odbędzie się test systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Syreny mogą być słyszane między 12 a 14. Mieszkańcy nie powinni się niepokoić, gdyż to tylko trening, a ćwiczenia są związane ze zmianami w systemie alarmowania, które miasto wprowadziło we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. W gruzowisku odnaleziono ciało 75-latka. To ofiara wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Miłków Kolonia na Lubelszczyźnie. Eksplozja była tak potężna, że zrównała z ziemią budynek mieszkalny, a na miejscu trwała akcja służb.
3: Na chwilę obecną odnaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Jest to członek rodziny. Strażacy kończą przeszukiwać drugą część tego budynku. Droga jest zablokowana.
2: Jak mówiła wczoraj wieczorem Ewelina Semeniuk z policji w Parczewie, nie wiadomo na razie, co było przyczyną wybuchu. Zmiana w pogodzie w województwie lubelskim. Już pożegnaliśmy złotą jesień i temperaturę powyżej 20 stopni. Dzisiaj nie więcej niż 12-13 na termometrach, także mocny wiatr nam towarzyszy już od godzin nocnych, także rano, przed południem, po południu będzie mocno wiało. No i opady deszczu jeszcze przelotne mamy w centrum województwa lubelskiego. Strefa opadów teraz przemieszcza się na południowy wschód województwa lubelskiego.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 26 minut będzie 7:00, to poranek piątkowy, rozpoczynamy nowy dzień.
5: A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: Dziś trochę poważniej, ale sytuacja napięta jest w szkołach, o tym za kilka minut.

0: To Blondie na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie 7.
1: Domek myśli od samego rana.
2: Nożownicy w szkołach, strach rodziców, patrole policji przed placówkami i pytanie o to, jak zabezpieczyć szkoły. Czy już niedługo do szkoły będzie się wchodzić jak na lotnisku? Przez bramkę wykrywającą niebezpieczne przedmioty, kładąc tornister na taśmy, prześwietlając prace domowe, czy biorąc na wyrywkowe kontrole przy tablicy? A z płynów tylko minimalna ilość oleju w głowie. Bo buty to już teraz trzeba zdejmować, żeby zmienić obuwie. Miejmy nadzieję, że nas nie zastraszą, ale jak już trzeba będzie przejść przez bramki bezpieczeństwa, niech dalej też będzie jak na lotnisku. Niech zostają marzenia, a dzieci na skrzydłach niech lecą wysoko i bezpiecznie.
1: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: Reklama.

0: za 5,5 minuty będzie godzina 7 w Radiu Plus.
1: A skoro już mówiliśmy o wczorajszej literackiej Nagrodzie Nobla, to będziemy wspominać naszą polską sprzed lat.
0: No to posłuchajmy, Artur Moczarski, wszystko wyjaśnisz. 9 dzień października mamy w kalendarzu.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 9 października 1920 roku generał Lucjan Żeligowski, pozorując niesubordynację wobec naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, zajął Wilno i okolice. Tego dnia w roku 1980 Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Znakomity poeta, który po wojnie był m.in. attaché kulturalnym ambasady w Paryżu, znał tamtejszą bazylikę Saint-Denis, gdzie spoczywa wielu królów Francji. Swoją nazwę zawdzięcza ona świętemu Dionizemu, który około 250 roku po Chrystusie przybył z Italii nad Sekwana jako jeden z kilku biskupów wysłanych przez papieża Fabiana, by ewangelizować Galię. Kapłani pogańskich kultów, tracąc wpływy, poszli na skargę do rzymskiego namiestnika, a ten w administracyjnej gorliwości kazał ściąć misjonarzy na wzgórzu, które dziś nazywamy Montmartre, dosłownie wzgórzem męczenników. Dziś na nim wznosi się Bazylika Sacré-Cœur. Na grobach biskupów powstało opactwo świętego Dionizego, a w bazylice przez całe stulecia w skarbcu przechowywano nie tylko relikwie i cenne przedmioty liturgiczne, ale także insygnia koronacyjne królów Francji.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: O, takie tango o poranku. O, już nóżki chodzą, rączki chodzą, wszystko chodzi, tak jest.
1: Ale musisz energia. Jeszcze posiedzieć do 9, przepraszam.
0: I róża w zębach i lecimy. No dobrze, przepraszam, ale jakoś mnie porwało to tango. Ma na mowę na antenie Radia Plus.
1: Pamiętaj, że do tanga trzeba dwojga, jak śpiewała konkurencyjna ekipa. Ale my teraz skupiamy się na wiadomościach, bo już 7 się zbliża. Najważniejsze z nich i prognoza pogody też będzie.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zabił woźną i ranił dwie osoby. Dziś decyzja sądu w sprawie 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Tymczasem służby badają wątek internetowego wyzwania. Premier zwołał specjalną naradę. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś sąd zdecyduje o przyszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł Nowinę. Ranił trzy osoby, 37-letnia woźna nie przeżyła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak wyglądały te ostatnie godziny i co dalej z 15-latkiem?
2: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów, pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
3: Może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
2: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyżkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
4: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
5: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
6: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
2: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
1: To był Jakub Krzyżak. Przypomnijmy, to kolejny atak na Mazowszu. Wcześniej w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
7: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
8: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, z zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
7: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości, mówiła rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
9: Gdzieś krąży w sieci jakaś informacja i my to wszystko bardzo skrupulatnie weryfikujemy.
7: Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Areszt z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji. To decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie cen paliwa przed wyborami w 2023. Straty wynoszą 4 miliardy złotych.
10: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
11: W kwotach od 500 tysięcy do miliona złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
10: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
11: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
10: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
1: O czym informował Grzegorz Mnich. Dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych. Niezależnie od wyników ankiety, władze mogą ograniczyć tylko używanie ich na miejskich imprezach. Nie mogą natomiast sami regulować przepisów wobec użytkowników prywatnych, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
12: Ale jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować do organów administracji rządowej, tutaj przede wszystkim do wojewody pomorskiego, o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
1: Konsultacje online potrwają do 19 października.
13: Przypominamy sobie o kurtkach, o czymś z dłuższym rękawem, przypominamy sobie o czymś od deszczu, bo jesienie po tym pięknym, ciepłym i słonecznym obliczu pokazuje nam trochę inne, wietrzne, deszczowe i z niższą temperaturą, teraz około 10 stopni. No, w poprzednich porankach podobna była temperatura, ale dzisiaj nie więcej niż 11-12 na termometrach i przez cały dzień mocniejszy zachodni wiatr na Lubelszczyźnie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: Przypominamy, że to piątek, więc weekend powoli się zaczyna, ale jeszcze cały dzień przed nami.
15: Przypominamy również o zmianie w pogodzie, ale więcej będzie w piosence, że deszcz pada. Zaczyna padać.
14: I przypominamy jeszcze o zmianie czasu. 5 minut po 7.
15: I jeszcze szukamy dobrych stron jesieni też szukamy, ale to o tym za chwilę. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
14: Tomek Waloszczyk.
15: Zmiana czasu 24 dopiero.
14: Nie no, była no 4 po 7, była już jest 5. Czas leci bardzo szybko.
15: Ale nadal jeszcze
14: szczególnie
15: letni.
14: O poranku.

0: 100 milionów lat istnienia roślin owocujących na Ziemi, a dopiero teraz pojawił się taki okaz. Ja nie wiem, czy przez te 100 milionów lat ktoś to badał, ale pewnie jakby człowiek nie dołożył ręki, to by i taki okaz nie powstał. Chodzi o gigantyczną dynię, która pobiła rekord świata. 1295 kg.
1: Przepraszam, nie, to nie jest możliwe.
0: Ponad tona. No jest to zdjęcie nawet.
1: No,
0: jest
1: ty, została... no to pan... przecież... Czyli to nie były bajki z mchu i paproci o tej karocy wydrążonej z dyni?
0: Być może tak, może nie były, ale to potężny tonaż, jeżeli chodzi o samochody i pojazdy. Ale tu jest dyja, którą trzeba pokroić, zjeść, zupę zrobić, nie wiem, ale co będzie z tego.
1: No nie, no czekaj, to piłę trzeba mieć łańcuchową, żeby
0: na początku
1: pokroić.
0: Pewnie tak. Wynik został oficjalnie potwierdzony przez polskiego sędziego Księgi Rekordów Guinnessa i do tej księgi wpisany, a dynię pokazano, ciekawe jak ją dowieziono tam w ogóle, na wystawie, na konkursie w Berkshire w Wielkiej Brytanii.
1: Mnie to by bardziej przemawiało do, że tak powiem, wyobraźni, ilość, znaczy w sensie obwód, wzrost.
0: Tak, 6, tak 6 metrów.
1: A, 6 metrów.
0: Tak, ale wiesz co, czytam,
1: to
0: że
1: nie
0: to,
1: byle co.
0: To nie tak łatwo, bo
1: całą wodę wypiła.
0: Hodowca każdego dnia dostarczała jej, to trzeba przeliczyć sobie, bo nie wiem, 130 galonów wody, a prawie 600 litrów każdego dnia i mówi, że 6 godzin dziennie pracował nad dynią. Ja to się niczym w życiu nie zajmował, tylko tą dynią.
1: Unia Europejska powinna zakazać hodowli dyni, skoro to tyle wody pochłania.
0: No tak, no, ale z wodą. Wszystko pochłania wody. Krowy pochłaniają wodę.
1: A nie, one pochłaniają, wydalają i tam tak. Nie wiadomo co jeszcze.
0: Dżinsy
1: robią.
0: Pochłaniają wodę.
1: A wodę tak,
0: sztuczna inteligencja i nasze komputery pochłania wodę, wszystko pochłania.
1: Ja też bym pochłonęła szklankę wody.
0: Proszę bardzo, zaraz ci przyniosę. Do tej kawy?
1: Do tej kawy, dokładnie tak.
0: Woda to nam z nieba dzisiaj leci trochę.
1: A trochę leci, to rzeczywiście. Krążenie wody w przyrodzie występuje, zdecydowanie. Dobrze, no to co z tą dynią? Pewnie pestki ma takie wielkie, że zęby można połamać.
0: Zasadzi nową i znów będzie 6 godzin dziennie harował, żeby pobić własny rekord.
1: Ale dynia wkracza oczywiście na stoły i do przetworów, bo to jej czas teraz jest. Za chwilę na naszej antenie Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Rany program Radia Postran, staje 26 minut po godzinie 7. Szukamy dobrych stron jesieni, prawda?
1: Szukamy i pomożecie nam w tym, pisząc na stronie radioplus.pl, za co najbardziej lubicie tę porę roku.
0: Czeka kubek wspaniały z logo Radia Plus, wyjątkowa, bo limitowana wersja takich kubków.
1: Z Bolesławca.
0: Kupić, z Bolesławca. Są elementy, oczywiście jest barwnik niebieski, jest logo, ale też są dwie książki do poczytania, bo jesień to nie tylko czas na gorącą herbatę, ale i na wspaniałą lekturę. Tak?
1: Tak.
0: No to czekamy na wasze
1: zgłoszenie. O 8 zadzwonimy i pogadamy o tym, za co lubicie jesień. I naprawdę nie tylko

0: są liście, nie tylko kocyk, nie tylko książka, ale rozmaite macie podejścia do jesieni właśnie i rozmaite pomysły na spędzanie czasu.
1: No to czekamy, bo też chcielibyśmy się zainspirować może. Numer 1 teraz, Tora Tora w Radio Plus.

0: Dobrze się czujesz?
1: Dobrze.
0: Bo właśnie, nie wiem...
1: To coś nie wygląda?
0: Właśnie przeczytałem, że pół godziny temu dotarło do nas czoło chmury plazmy. Wyrzut na słońcu, jest jakaś burza elektromagnetyczna, ale to też znak, że może u nas wystąpić zorza. No, przepraszam cię bardzo, u nas już tak zeszło słońce, że żadnej zorzy zobaczyć nie można. Ale może ktoś jest w takich obszarach, gdzie jest jeszcze niebo zaciemnione, to proszę szukać wzrokiem. Wiem, że chmury, ale może się to tam przedrze.
1: Jedyna plazma to za moimi plecami.
0: Ale ona wyłączona, my tutaj nie korzystamy.
1: Mamy telewizor, jak trzeba podglądać. Na przykład jak Sławosz leciał w kosmos, to włączyliśmy. Jak były Mistrzostwa Świata, które rano się kończyły, też włączyliśmy. A tak to nie, to radio wygrywa z telewizorem.
0: Oczywiście, że tak. Silny koronalny wyrzut masy ze Słońca. Czujesz coś?
1: Nic.
0: Ja też nasze.
1: Ale ja jestem hipochondrykiem. Jak mi opowiadałeś takich rzeczy, to zaraz mnie zacznie głowa boleć.
0: Nie, absolutnie to nie ma wpływu na nas, to na elektronikę. A ty chyba cały nie jesteś z elektroniką.
1: Nie, ja nic nie mam.
0: Całe szczęście. Czas na wiadomości, prognozę pogody. W Radio Plus 28 minut po 7.
2: Reklama. Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin. 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Legionowo na Mazowszu zamyka dziś dwie szkoły podstawowe. To w związku z atakami nożowników w innych placówkach w województwie. Urząd Miasta przekazał, że szkoły numer 3 i 7 znalazły się na tak zwanej liście związanej z internetowym wyzwaniem. Wspomniany wątek wyzwania sprawdza aktualnie policja. Jest to jedna z wersji dotycząca ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm uchwalił wczoraj ustawę. Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Regulacja wprowadza też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Kandydują senator KO Monika Piątkowska i radny miejski Łukasz Gibała.
2: Maciej Górek, wiadomości z regionu. Lubelska policja w mediach społecznościowych udostępnia porady dotyczące zachowania w sytuacji zagrożenia, na przykład podczas ataku uzbrojonego napastnika, a jak zapewniają też mundurowi, już w czwartek patrole policyjne były obecne w rejonach szkół, a od dzisiaj, od piątku, zwiększa się obecność przy placówkach oświatowych i policja pozostaje też w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i samorządami, aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji i przemocy. Szykuje się rewolucja w przepisach dla rowerzystów, także tych najmłodszych. Na kartę rowerową będzie mógł zdawać nie jak do tej pory 10-latek, ale już 9-latek. Ministerstwo Infrastruktury chce też zlikwidować absurdy w przepisach, bo teraz dziecko do 10 roku życia jest pieszym i nie może jechać legalnie drogą dla rowerów. Jego starsze rodzeństwo ma zakaz z kolei jazdy po chodniku. Będzie również ujednolicenie pytań egzaminacyjnych na kartę rowerową, mówi Maciej Kulka, właściciel szkoły jazdy z Lublina i ekspert w resorcie infrastruktury.
3: To jest obniżenie wieku, w którym można zrobić sobie kartę rowerową, czyli do tej pory to było 10 lat. Teraz to będzie od 9 roku życia i ta karta będzie obowiązkowa do 14 roku życia, czyli jeżeli ktoś do 14 roku nie zdąży zrobić tej karty, to później już nie będzie jej musiał robić, tylko będzie mógł sobie jeździć pod opieką osoby, która ma ukończone co najmniej 16 lat, czyli na przykład z rodzicem.
2: Nowe przepisy powinny zostać przyjęte i wejść w życie jeszcze do końca tego roku. A dzisiaj z kolei do końca dnia wietrznie w województwie lubelskim i znacznie chłodniej niż w poprzednich dniach, bo nie będzie cieplej niż około 12 stopni. Do tego właśnie wspomniany mocniejszy zachodni wiatr, trochę słońca, przejaśnień, sporo chmur, no i na wschodnich krańcach także deszczowo.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Wstaliśmy i mamy się dobrze, to już tak szczerze mówiąc połowa naszego poranka.
5: Dzień dobry, witajcie. Kombi za chwilę, teraz Bonnie Tyler, It's a Heartache. Kasia Kozimor.
4: Tomek Woloszczyk.
5: Zapraszamy do 9:00.

0: Halina Frąckowiak w utworze Dancing Queen śpiewała Królowa bez korony. No to mamy Królową bez korony, ale to hełm ma na głowie.
1: O kim mówisz?
0: O pani Sutidzie Bajrasz Sudzie Bimalala Krzanie.
1: Ojej.
0: Jeżeli dobrze wymieniłem,
1: nie
0: i przeczytałem.
1: Krzanisz?
0: Królowa Tajlandii, wyobraź sobie, zasiadła ze sterami myśliwca.
1: O,
0: poleciała
1: proszę.
0: Gripenem i to tak samodzielnie.
1: Mhm.
0: Nawet film jest nagrany.
1: Nie, no czekaj, królowa,
0: znosi.
1: Taka prawdziwa królowa?
0: Prawdziwa królowa. Król Rama stał na...
1: Gripenami lata?
0: Król Rama X stał na ziemi i obserwował, jego żona wzbiła się w niebo. A to nie tak, że sobie teraz siadła
1: stał
0: nagle...
1: i drżał.
0: Nie, bo ona wyszkolona. To nie jest tak, że jakaś promocja, że nagle film reklamowy czy coś. Ona od kilkunastu lat się szkoli na rozmaitych samolotach i w końcu po raz pierwszy poleciała Gripenem. Wszystko się odbyło bez przeszkód, wszystko zgodnie z procedurami. Szwedzki koncern produkujący Gripeny się bardzo chwali tym filmem, że proszę bardzo, królowa za sterami. Gdyby, nie daj Boże, jakaś wojna wybuchła, no to królowa pierwsza da przykład rodakom, że będzie bronić swojej ojczyzny.
1: I pokieruje, oby nie musiała. Trzymamy za to mocno kciuki. Niech sobie tak lata hobbystycznie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No ładnie, nieźle. Zaimponowała mi. Co ja dzisiaj będę robić? Może jakieś szkolenie przejdę. Za chwilę na naszej antenie Ever David Watts.
0: Ona ma te myśliwce, ty masz rakiety.
1: O tak, tak.
0: Będzie grane?
1: Będzie grane, oczywiście. Aha. James Brown za chwilę, It's a Man's World, a wcześniej Ever David w Radio Plus. Za 17 minut będzie 8.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość, nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6. Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A ty odnalazłeś swoje dobre strony jesieni w Radiu Plus?
2: No chyba te wieczorne takie, to że nie będę tu oryginalny, takie, że ja teraz czytam tę lalkę, bo nie zdążyłem w szkole.
1: Serial oglądasz lalkę, czy też już do kina się wybierasz, ja nie wiem, ty zlalczałeś całkiem.
2: To są właśnie te wieczory jesienne, jak pytasz. Tylko jak się lalka skończy, będzie trzeba na noce i dnie się przerzucić, albo co. Zwłaszcza, że te noce będą długie, a dnie krótkie.
1: No, tak będzie. Szukamy dobrych stron jesieni, jeżeli znaleźliście swoje, chcecie się nimi podzielić, to zapraszamy na stronie www.radioplus.pl, znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
2: I tutaj taki cytacik z tych zgłoszeń. Jesień to moja ulubiona pora roku, urodziłam się w tym miesiącu, uwielbiam te kolory liści, lubię jak spadają i fruwają nade mną. O. Dużo wątków liści się pojawia w waszych zgłoszeniach.
1: To jakby na zawołanie, dzisiaj będzie wiało, spadało i się do głowy nawet czasem przyklejało. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Texas Summer Sun, potem wiadomości, a po godzinie 8 wracamy.
2: Człowiek z liściem na głowie, chcesz powiedzieć?
1: No jakoś tak.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Opony, pelety i inne gadżety. Pytamy, czy się przygotowujecie do zimy na naszym profilu facebookowym. Ktoś tam napisał, że może już czas zmienić opony na nowe. Czy te dadzą radę jeszcze jeden sezon? A na oponie napisane Made in Jugosławia.
1: O, proszę.
0: To wyjątkowo jakieś dawne.
1: Tak,
0: wynalazek. Ja co się wgryzł w temat, nie ja co, tylko Piotr. O, może są założone na jakimś Jugo, toż to zabytek. Chociaż obecnie marka wraca, to Jugosławia już nie.
1: No tak, no dobrze, to ktoś tam jeszcze, a Sylwester napisał, że węgiel już zakupiony, opony całoroczne są, może zima nadchodzi.
0: Nie, my jeszcze się jesienią pozachwycamy, nie tak szybko.
2: No reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnię. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zapowiadał akt przemocy w szkole. Policja zatrzymała dziś 16-latka. Tymczasem po serii ataków nastoletnich nożowników więcej policyjnych patroli przy szkołach. Nasz reporter rozmawiał z uczniami i rodzicami. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście.
2: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
1: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zapowiadają poważne konsekwencje. A po wczorajszym ataku w szkole podwyżkowym na Mazowszu policja sprawdzała wątek rzekomego internetowego wyzwania, które miało inspirować nastolatków. Funkcjonariusze w najnowszym komunikacie przekazali jednak, że nic nie wskazuje na to, by taki challenge faktycznie miał miejsce. Zaapelowano też o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych treści. Uczniowie i rodzice są w szoku po atakach nastoletnich nożowników. W rejonie szkół w całym kraju większa liczba policyjnych patroli. A to reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu pod Wyszkowem i w Ostrołęce. Łączymy się z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest Dawid Olszewski.
3: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Rozmawiałeś z rodzicami i uczniami, pytałeś o nastroje i wzmożone patrole policji. Co usłyszałeś?
3: No, od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
4: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
3: Pani, widzę, odprowadziła dziecko.
4: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
3: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno pierwsze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
5: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem policja.
3: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadnego patrolu nie widać.
1: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek zaatakował wczoraj w podstawówce 3 osoby. Jedna z nich, 37-letnia woźna, zmarła. Wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych, ranił 9 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tymczasem Sejm reaguje na serię ataków w szkołach. Posłowie przegłosowali ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia przepisów. Pierwszą ustawę zawetował prezydent. Przepisy mają wprowadzić szybką procedurę blokowania treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci. To fikcja, mówił przed głosowaniem szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Pan wicepremier Gawkowski mówi natychmiastowa wykonalność decyzji, ale natychmiastowa wykonalność decyzji nie oznacza natychmiastowego wydania decyzji. A jeżeli spojrzy się w waszą ustawę, to żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni.
7: Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi, czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
1: Odpowiadał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymał się od głosu.

0: proszę nie zapominać dzisiaj o kurtkach, o czymś, co może nas chronić przed wiatrem, a także miejscami przed opadami deszczu. Miejscami dokładnie teraz na południe od Lublina, wschodnie krańce województwa, tam także przelotne opady teraz. No i chłodniej, teraz około 9 stopni. Nie cieplej niż 12, no przyszedł front i ta pogoda się mocno zmieniła do 12 dzisiaj po południu i po południu już bez opadów deszczu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Przeciągamy się, wstajemy, zaparzamy co tam trzeba i dalej do pracy, bo to piątek przecież.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy. Bo nie wiem teraz ma Baker.
4: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A z nami dzisiaj jest Karolina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Napisałaś do nas, że lubisz jesień za małe przyjemności, bo rozumiem, te duże to już były, jakieś wakacje, basen, wyjazd, coś tam, różne rzeczy, a teraz czas na te małe.
2: Tak, dokładnie, tak napisałam.
1: Dobra, szelest liści pod butami na przykład.
2: O, tak, też bardzo lubię.
1: A co jeszcze?
2: Bardzo lubię na przykład kawę pod kocykiem i jesienną książkę.
3: Super. To się dobrze składa. Mamy dla ciebie kubek od Radia Plus, taki specjalny z Bolesławca. Wspaniała, ręczna robota. A do tego dwie książki. Agnieszka Olejnik, Cudne manowce, wydawnictwo Harde. Droga jest jak życie, najlepiej pokonuje się ją bez bagażu, po prostu ciesząc się każdą prostą i każdym zakrętem.
1: Chyba się przyda. Super. Harde.
3: Dobra, ale
1: jeszcze, tak. Co jeszcze?
3: Jeszcze wydawnictwo PWN, Jennifer Ackerman, Co wiedzą sowy?
2: O, bardzo świetnie, czekałam na tę książkę.
1: Na tę akurat?
3: No to trafiliśmy. Tak. Super, bardzo się cieszę.
1: Zupełnie tego nie, bo mamy tu dużo. Kasia losuje z pudła te książki, a tu się udało dobrze wylosować.
3: Uchwyciłam
2: tak, bardzo
3: sobie.
2: Dobrze, obie super.
3: Świetnie, cieszę się, że trafiłam w swoje gusta, Karolina.
2: Tak.
3: Super, pakuję.
1: Ale ja muszę zacytować, bo tak jak złapiemy kogoś telefonicznie, to nie zawsze jest czas, żeby pozbierać myśli, a bardzo ładnie napisałaś, że lubię to, że jesień daje przyzwolenie na zwolnienie tempa, na leniwe poranki, długie spacery i chwile tylko dla siebie. Jest w niej coś nostalgicznego. No bo coś przemija, co było, no ale po sobie zostawia mnóstwo kolorów.
3: Super. Dziękujemy za ten wpis. Nagrodę oczywiście pakujemy i wysyłamy do Karoliny. Karolino, wszystkiego dobrego na jesień.
2: Bardzo dziękuję.
3: Plus.
1: Ale jakie zwolnienie tempa? Słyszymy, że się spieszysz trochę.
3: No bo to piątek.
2: No właśnie, właśnie teraz muszę przyspieszyć, bo kończę dwutygodniowy urlop, także no niestety...
1: Do pracy.
3: Do pracy.
2: Tak.
3: Dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, a kolejna szansa, żeby zdobyć wspaniały kubek Radia Plus i do tego zestaw lektur jeszcze dzisiaj na antenie naszego radia.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin. 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Reklama.

0: Za 4 minuty w pół do 9 cytat będzie: kocham cię coraz bardziej każdego dnia. Ostatnie 10 lat, które spędziłem z tobą, to najlepszy czas w moim życiu. Dziś święto naszej miłości. Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie. Bardzo ładnie powiedziane.
1: Co to za
0: niezależnie wyznanie. Czy w takich warunkach, jak zostało powiedziane, czy przy świeczce i w domu w plastikowym kubku coś tam można nalać, to nieważne są okoliczności, ważne są te słowa. Ale tu okoliczności były, bo do Toskanii ją zabrał Robert i Anna Lewandowscy.
1: A to, że co to?
0: 10. rocznicę ślubu mają.
1: A, proszę,
0: i tak pięknie
1: miło.
0: Zrobili imprezę. Jeszcze znajomych zaprosili, na przykład był Sławomir Peszko, Wojciech Szczęsny, Sebastian Karpiel-Bułecka jest takim gronie, bardzo ścisłym.
1: Proszę.
0: No i do Toskanii pojechali i tamten odnowił tę swoją przysięgę. Gole strzela na boisku, jest wynoszony pod niebiosa przez kibiców, ale tu najszczęśliwsze te lata życia, bo z żoną.
1: A to milusia, że tak po 10 tak. latach nadal kocha i nawet pisze, że coraz bardziej.
0: No tak, coraz, no. Tak, nie rozkręca się.
1: O, chłopak. Proszę pana. Dobrze, no to jak jego kariera, zresztą wciąż nie gaśnie. Za chwilę Skaldowie, prześliczna wiolonczelistka.
0: Pamiętajcie o miłych słowach. Oczywiście każdego dnia są ważne, ale jak jest rocznica, to już obowiązkowo.
1: Tak, to na pewno miło.

0: Taki niewinny rym z rana, opony, pelety i inne gadżety. Jak się przygotowujecie do zimy? Ja co napisał, żadne opony, żadne pelety i gadżety, jak najdalej od zimy i jesieni. To ten nie weźmie udziału w naszej zabawie. Dobre strony jesieni. Nic u mnie tego nie zmieni, jedynie cieplutkie słonko i lato. I co wy na to?
1: No, nie da się tak przez cały rok, niestety. Nie, ta strefa klimatyczna.
0: Ja tak sobie pomyślałem, że jakbym mieszkał w takiej strefie, gdzie by było codziennie słońce i upał, cudownie, ale znudziłoby mi się.
1: No tak, to prawda. Nie ma o czym pogadać, jak przecież
0: że
1: pogoda ciągle taka sama.
0: A nie, no to... To byśmy czekali na jakąś jedną chmurkę.
1: Może na dwie. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na nagraniu grozili pozbawieniem życia innych osób. Policjanci zatrzymali 2 piętnastolatków z Pruszkowa. Wcześniej w Szczytnie służby zatrzymały 16-latka, który groził uczniom i nauczycielom jednej ze szkół w mieście. Po serii ataków nastoletnich nożowników policja apeluje o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych treści. Przypomnijmy, wczoraj pod Wyszkowem 15-latek zabił woźną i ranił 2 osoby. Wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych, ranił 9 osób. Na stacjach zapłacimy dziś więcej niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Dziś minister energii poinformuje, ile będzie kosztować paliwo w weekend. Nowy sojusz Kanady i Unii Europejskiej zostanie zainaugurowany na szczycie w Montrealu pod koniec października, ogłosił premier Kanady. Podkreślił, że o jej przyszłości będą decydować sami Kanadyjczycy, a nie obce rządy i wielkie koncerny. Kanada i Unia łączy już partnerstwo dotyczące kwestii obronnych. Jako jedyny kraj spoza wspólnoty uczestniczy w unijnym programie dozbrajania SAFE.
2: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Unowocześnienie platformy pomoże w odciążeniu policjantów z biurokracji i umożliwi im jeszcze szybszą oraz bardziej precyzyjną reakcję na zagrożenia dla mieszkańców w terenie. Mowa o krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Kończy 10 lat. To cyfrowe narzędzie policji, które przejdzie spore zmiany. Przez lata w aplikacji pojawiło się prawie 5 milionów zgłoszeń dotyczących m.in. przekraczania prędkości czy wandalizmu. Mówi nadkomisarz Anna Kamola, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
3: Taką najważniejszą zmianą dedykowaną dla policjantów jest całkowite wdrożenie dokumentacji elektronicznej właśnie w procesie obsługi KMZB.
2: Niemal połowa ze wskazanych problemów została potwierdzona i wyeliminowana przez funkcjonariuszy. To znacząco wpłynęło na poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli. Teraz system będzie gruntownie usprawniony. Teraz coś dla sportsmenów i po prostu pasjonatów. Wyzwanie pod tytułem Trzeci Triatlon Jesienny Przekracza Granicę. To w Lubartowie, gdzie zawodnicy zmierzą się w 3 konkurencjach na dystansie 1/8 Ironmana. Będzie można startować solo i w grupach 2-3-osobowych. Dla młodszych będą zawody duatlonowe, rower plus bieg w 2 kategoriach wiekowych. Zawody 24 października od 7 do 16. Szczegóły na stronie MOSL Lubartów. A i Lubartów i wszelkie inne miejscowości województwa lubelskiego dzisiaj ze znacznie gorszą pogodą niż tą, którą mieliśmy dotychczas, jeszcze do wczoraj. Już to inne oblicze jesieni, chłodniejsze, wietrzne, także z możliwymi dzisiaj przelotnymi opadami deszczu, chociaż już po południu niebo ma się poprzecierać, ale nadal wiatr mocny z kierunku zachodniego będzie się trzymał. No i tak jak wspomniałem, nie cieplej dzisiaj niż 12 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Do weekendu coraz bliżej, już jest piątek.
5: Uwaga, uwaga, do weekendu coraz bliżej, już jest piątek.
4: Już 8, ale echo jest nawet. 8:35 jest prawie już.
5: Chciałem, żeby to tak wybrzmiało z podkreślnikiem jakby. Dzień dobry, Kasia Kozimow.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy do 9:00, za chwilę UM, teraz Tina Turner.

0: nim wyjdziesz.
1: Dobra, to teraz opowiemy, co czytać, bo to przecież ważne jest.
0: O sowie.
1: O sowie. Nie, o sowie też, tak, tylko żebyśmy osowiali nie byli. Pisarz James Chapman zrobił taką listę najczęściej czytanych książek na świecie. Mhm. Na pierwszym miejscu...
0: Pismo Święte.
1: No, oczywiście.
0: No, Biblia.
1: Ale martwię się trochę o drugie.
0: Co tam jest?
1: Czerwona Książeczka, czyli
0: mało,
1: wyjątki.
0: Ale
1: tak.
0: Nie, bo oni kazali im czytać.
1: A, kazali, to no. Dlatego, dobra. To, a ich dużo jest, to rozumiem, zawyżają tutaj. Trzecie miejsce... Harry Potter.
0: No. No. I coś tam, Tajemnica i Wyspa i inne takie.
1: No tak, Harry Potter na
0: kamień.
1: Trzecim.
0: O, jeszcze kamień był.
1: No. Na czwartym Tolkien, Władca Pierścieni.
0: No tak, tak.
1: No, uzupełniamy.
0: Jaki quiz, nawet nie zdążyłem powiedzieć. W turnieju jak dają więcej
1: dobra,
0: czasu.
1: Dobra, no to no. Musi być teraz na piątym miejscu.
0: Lalka.
1: Paulo Coelho.
0: A, no tak, dobrze.
1: Alchemik.
0: No.
1: Na szóstym Konrad Kot Leonarda da Vinci. No, Dan Brown, oczywiście bardzo poczytny. Na siódmym Saga Zmierzch. Na ósmym Przeminęło z wiatrem dopiero. Jedyna książka, którą przeczytałem w tym zestawieniu chyba. No dobrze, i co tam mamy jeszcze? Dziewiąte. Myśl i bogać się. Filozofia sukcesu Napoleona Hilla.
0: O, a to nie słyszałem.
1: Dziesiąte. Dziennik Anne Frank.
0: No to dobra, wiadomo. Wystarczy.
1: No
0: pierwsza,
1: i więcej
0: dziesiątka,
1: ci nie
0: tak.
1: Powiem.
0: No, to no, ja ci powiem,
1: już masz co robić przez cały rok.
0: To filmy jakie oglądać, bo jest... Znaczy filmy wiadomo, no każdy sobie tam wybiera tak. Jakiś ten, ale jest rekord pobity.
1: No.
0: Avatar stracił miano króla wszechczasów, tytuł
1: tak?
0: Największego przeboju wszechczasów, bo teraz Avengers koniec gry. Wyeliminowali, mają już na koncie 3 miliardy prawie dolarów.
1: Ode mnie chyba nie zarobią ani dolara.
0: Nie?
1: Nie.
0: A, no to ale i tak jestem liderem.
1: Nie była ja bajka, nie mój klimat.
0: Wcześniej był Titanic, później Avatar wyprzedził, a Avengers jest nowym królem filmów.
1: Titanic to klasyka, tam nie tam jakieś
0: no, wiadomo,
1: wynalazki w 3D.
0: Zawsze sobie obejrzymy. Na reklamie pójdziemy popłakać, a wrócimy i dalej będziemy przeżywać.
1: A popcorn gdzie?
0: Popcorn to w kinie. A. W domu to tak nie wiem, czy ktoś robi popcorn do filmu?
1: Nie, chyba.
0: Może też.
1: Chyba się nie chce. Chipsy pewnie lecą. Za 17 minut 9 poranny program Radia Plus. Rano wstaje, za chwilę Happy End i Roy Orbison.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Reklama.

0: Dobrze się ma. Cokolwiek nie napiszemy na naszym profilu facebookowym, zawsze jakieś ciasta wyskoczą. Iza napisała a propos przygotowań do zimy, że tak, kurtka zimowa uprana, jabłka na szarlotkę już uduszone, w słoikach.
1: O, czekają.
0: No.
1: Na swoją kolej. Co weekend pewnie wyskoczą. No to super. Za chwilę na
0: Trzeba odrobinę cynamonu teraz dodać, żeby było jesiennie.
1: Tak. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a potem Agnieszka Morawska i kolejne przeboje z nutą nostalgii i szukamy cały czas dobrych stron jesieni.
0: Na naszej stronie radioplus.pl. Miłego weekendu życzymy.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
0: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Policyjne patrole w okolicach szkół to po atakach nastoletnich nożowników. Tymczasem 19-latek z Ostrołęki usłyszał zarzuty, ranił 9 osób. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja uspokaja, w specjalnym komunikacie podkreśla, że od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce, napisano. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
2: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły.
3: Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
4: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
2: Jest tutaj policja przy szkole, to dobrze?
4: Tak, bardzo dobrze. Przede wszystkim reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
2: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
5: Tak.
2: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
1: Policjanci w razie potrzeby mogą wejść na teren placówki. A część rodziców nie wysłała dziś dzieci do szkoły. Rozmawiał z nimi nasz reporter Kuba Honchera.
6: Przepraszam, czy planuje pani dziś wysłać dziecko do szkoły?
5: Nie, nie puściłam dzisiaj dziecka do szkoły, bo nie wiem, co się dzisiaj tam może wydarzyć.
7: Moje dziecko idzie do szkoły normalnie. W Polsce mamy 3 miliony uczniów, a tutaj rozmawiam o 3 atakach. Oczywiście wydarzyła się tragedia, ale nie popadajmy w paranoję.
5: Nie zaprowadziłam dzisiaj syna do szkoły, bo zbyt bardzo obawiam się o jego bezpieczeństwo.
1: Przypomnijmy, o poranku policjanci zatrzymali 2 piętnastolatków z Pruszkowa i 16-latka ze Szczytna. Na nagraniach w internecie grozili pozbawieniem życia innych osób. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty.
8: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Podejrzany przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Końcówka kampanii pod znakiem procesów w trybie wyborczym. Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa. Sąd okręgowy w Krakowie zakazał wicepremierowi rozpowszechniania informacji, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem.
9: Nie istnieje orzeczenie, z którego wynikałoby, że kandydat Łukasz Gibała jest kłamcą i mitomanem. Czuliśmy się w obowiązku wnieść tą sprawę, by w naszym przekonaniu krzywdę kandydatowi wywoływał już sam fakt pojawienia się w mediach tej informacji i zestawiania jego nazwiska z tymi dwoma pejoratywnymi określeniami.
1: Mówi pełnomocnik Łukasza Gibały Łukasz Szczepan. Dodajmy, że do krakowskiego sądu wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym, tym razem ze sztabu Moniki Piątkowskiej. Posiedzenie w tej sprawie o godzinie 10:00. Cisza wyborcza rozpocznie się w Krakowie o północy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś początek 10:00 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw o 18:00 Wieczysta zagrał siebie z Wisłą Płock, a później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
10: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty?
1: Mówi trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem, a z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 9:04. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: You Bring Home the Sun i London Beat w Radio Plus w przebojach z notą nostalgii. Weekend. Weekend zawsze przynosi słońce. Niezależnie od pogody, jeśli to weekend wolny, to jakoś tak jaśniej robi się na sercu. A dzisiaj piątek, jeden z ulubionych waszych dni tygodnia, bo rozpoczynający weekend właśnie. 9 dzień października w kalendarzu, między innymi Światowy Dzień Jaja. No, jajo też kojarzy się trochę ze słońcem. Pysznym śniadaniem, więc mam nadzieję, że śniadanie u was wspaniałe. Jeśli teraz właśnie spożywacie, to miłego posiłku. Na zegarze 20 minut po 9. Radio
1: Plus. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin, 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
1: Reklama.

Imagine i John Lennon w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Nie bez kozery John Lennon przed momentem, a to dlatego, że 9 dzień października to rocznica urodzin Johna Lennona. To był rok 1940, kiedy John Winston Lennon urodził się w Liverpoolu. Jego ojciec był marynarzem, często przebywał poza domem. Chłopca wychowywała właściwie w dużej mierze mama, ale także ciotka Mimi, mama Julia. I mama Julia kupiła mu pierwszą gitarę. Wcześniej dostał od niej banjo i to był rok 1957, kiedy John Lennon jako nastolatek założył grupę The Quarrymen i wtedy właśnie poznał Paula McCartneya, a potem jak to było, to już wszyscy doskonale wiemy. I jeśli chodzi o Johna Lennona, to film o nim także się pojawi. Przypominam, że szykują się 4 filmy o Beatlesach właśnie. Harris Dickinson zagra Johna Lennona. Harris Dickinson znany m.in. z filmu Baby Girl. A jeśli i premiera tego filmu dopiero kwiecień 2028, ale jeśli o filmy chodzi, to ja mam propozycję filmową na teraz. The Shoop Shoop Song i Cher.

0: Foodloss i Kenny Loggins w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 10. Wspomniałam o tym, że dzisiaj dzień jaja i Wanda podesłała swoje śniadanie a propos właśnie jaja. Wygląda to pięknie. Narobiłaś mi, Wanda, ochotę, a już wam tłumaczę, co to jest na tym zdjęciu. Wygląda jak plaster dyni piżmowej. Na tym jest właśnie jajo sadzone. Obsypane to przyprawami pieprz, chyba sól i parmezan. Pyszne. Mam nadzieję, że gdzieś tam wam się też również otworzyły jakieś zakładki i pokombinujecie też ze swoim śniadaniem albo dziś, albo jutro przy wolnej sobocie. Na zegarze teraz 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi L'Italiano i Toto Cotugno. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.

0: I Know There's Something Going On i Frida na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty za moment w studiu Mikołaj Gronet z najnowszymi wiadomościami Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
7: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
8: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
13: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
14: Policja zatrzymała kolejnego nastolatka w szkole, tym razem w Warszawie. Wzmożone patrole pojawiły się przy placówkach w całej Polsce. Za chwilę relacja naszego reportera. W Krakowie powstało Centrum Myśli i Dziedzictwa Jana Pawła II. Minęła 10, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja mogła udaremnić kolejny atak w szkole. Funkcjonariusze z Mokotowa w Warszawie zatrzymali na terenie szkoły 14-latka. Chłopak miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym przez policję, umieszczono napis "Śmierć społeczniakom".
15: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
14: Powiedział podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Jak informuje policja, w związku z ostatnimi wydarzeniami w szkołach skontrolowano 10 tysięcy placówek i zatrzymano 10 osób, głównie za kierowanie groźb karalnych. Policjanci zapewniają, że cały czas monitorują internet i reagują na niepokojące treści. Apelują też o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych plotek. Wzmożone patrole pojawiły się przy szkołach w całej Polsce. To reakcja na ostatnie ataki z użyciem noży. Mundurowym z Bełchatowa towarzyszył Rafał Różycki.
16: Jesteśmy w radiowozie pod jedną ze szkół w Bełchatowie.
17: Tak. Aspirant Marta Bajor, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie.
18: Wszystkie siły i środki zostały przekierowane właśnie na szkoły. To jest dla nas priorytet.
16: Na co co zwracacie uwagę?
17: Przede wszystkim na osoby, które zachowują się w sposób podejrzany, nerwowy, które reagują na nas w jakiś dziwny, niecodzienny sposób.
18: No jako mama małego dziecka, no stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo, także myślę, że każda forma wsparcia szkoły jest w porządku, no.
19: Myślę, że to nie jest rozwiązanie problemu, to jest tymczasowe rozwiązanie, tak? No ale dobrze, że są.
14: Policyjne patrole przy szkołach będą też w przyszłym tygodniu. Uwaga, kierowcy, wypadek na autostradzie A18. Na zjeździe na Żagań w kierunku Wrocławia doszło do wypadku busa. 3 osoby są ranne. Zablokowany został zjazd i wjazd na autostradę na wysokości Iłowej.
20: Wiadomości Radia Plus.
14: Powstało Centrum Myśli i Dziedzictwa Jana Pawła II. Duk in Altum ma koordynować współpracę z instytucjami papieskimi w Polsce i za granicą oraz przybliżać dziedzictwo Karola Wojtyły w kulturze, nauce i debacie publicznej. Zostało powołane w 68. rocznicę jego święceń biskupich, mówi ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.
21: To był gigant, to był filar niezwykły. On dalej jest, bo pozostał z nami jako święty, ale także w swoim nauczaniu. No to temu to centrum ma służyć, żeby go odszukać, żeby do niego wracać. Mam nadzieję, że to centrum stanie się też taką sprężyną napędzającą nas, żebyśmy my sami go zrozumieli, innym po prostu go pokazali.
14: Nowy ośrodek działa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
20: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dziękuję, Bal, Maryla Rodowicz i Agnieszka Osiecka. Wspaniały duet, a 9 października to dzień urodzin Agnieszki Osieckiej. Dziś 90. rocznica urodzin poetki, dziennikarki, reżyserki, jednej z ważniejszych postaci kultury polskiej. Bez wielu tekstów Agnieszki Osieckiej nie wyobrażamy sobie polskiej sceny muzycznej. No i Niech żyje Bal właśnie jest jednym z takich przykładów. To przed momentem, a jeśli o bal chodzi, to wielka impreza szykuje się na Dolnym Śląsku w Krobice. 450-lecie kopalni świętego Jana, leżącej na szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska pod patronatem Radia Plus. I ta uroczystość już w weekend 17-18 października, czyli za tydzień, i w związku z tym mnóstwo atrakcji się wydarzy, między innymi specjalne zwiedzanie kopalni, ale także i na przykład jarmark izerski i dużo więcej. I ja mam zaproszenie na to wydarzenie na sobotę 17 października. Taki voucher 2+2, czyli rodzinny, dwoje dorosłych, dwoje dzieci, a w programie mnóstwo atrakcji, tak jak wspominałam. Pytanie do Was jest takie, jeżeli macie czas 17 października, wiecie, że będziecie mogli przyjechać, to trzeba odpowiedzieć na pytanie. Koboldy to takie mityczne demony podziemi, diabły, które kojarzą się między innymi właśnie z kopalnią świętego Jana w Krobicy, i nazwa jakiego prawdziwego metalu wzięła się od ich imienia. Koboldy. Skąd ta nazwa jakiego prawdziwego metalu? I napiszcie odpowiedź pod 691-141-141 SMS-ową i dopiszcie jeszcze, kogo chcielibyście zabrać na taką wycieczkę i dlaczego to właśnie Wy powinniście tam pojechać. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Na wiadomości czekam około 5 minut. Radio
1: Plus. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi.

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

For America i Redbox w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii, a teraz już Amerykę zostawiamy, przenosimy się do Polski, właściwie nigdy się nie przenosimy, bo tutaj jesteśmy też, ale na Dolny Śląsk, Góry Izerskie, Krobita, 450-lecie kopalni świętego Jana w Krobicy właśnie, jubileusz wielki i wielka impreza z nim związana, 17-18 października, czyli weekend za tydzień, i na 17 października miałam dla was zaproszenie, bo to zaproszenie trafi do Elwiry. Elwira będzie miała trochę do przejechania, bo Elwira spod Warszawy, a wiadomość od niej brzmiała tak. Nazwa Kobolty, bo o Kobolty pytałam, od jakiego metalu się pochodzi, jaki metal ma swoją nazwę, zawdzięcza koboltom, czyli tym takim demonom, które podrzucały właśnie kobalt. Kobalt to jest ten metal. Kobalt służył bardzo długo też do robienia tej farby niebieskiej, która kojarzy się właśnie z kolorem kobaltowym i i kubkami chociażby z Bolesławca i porcelaną z Bolesławca. I tak, bilety trafią do Elwiry. Elwira napisała tak. Bardzo chciałabym wygrać bilety i pojechać na jubileusz 450-lecia rozpoczęcia wydobycia w kopalni świętego Jana w Krobicy z moim mężem i dziećmi, gdyż ostatnio uwielbiamy zwiedzać Śląsk Górny i Dolny. Udanej wycieczki, Elwiro, a ja was zostawiam z Santaną i Europą. Przypominam też, że jeżeli chodzi o porcelanę z Bolesławca, to kubek Radia Plus Bolesławiecki jest do zdobycia, a do tego jeszcze dwie książki, jedna z wydawnictwa PWN, druga z wydawnictwa Harde, a pytamy was, za co lubicie jesień, na radioplus.pl. Dobre strony jesieni.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin, 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Reklama.

0: To Francji, Mike Oldfield, Maggie Reilly w Radio Plus w przebojach z notą nostalgii. Do Francji będzie okazja się wybrać. Może nie dosłownie, ale w pewnym sensie tak, a szczegóły za moment, bo to w dobrych stronach jesieni. Na zegarze 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
2: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Czyta lektor AI.

0: dlatego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
2: Reklama. Radio Plus Lublin.
3: Pilna narada dyrektorów szkół i kuratorium po atakach na Mazowszu. Areszt dla dwóch mężczyzn, którzy zabili człowieka na trasie S10. Stolica Apostolska apeluje w ONZ o zniesienie kary śmierci. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu w szkołach po ostatnich atakach w Ostrołęce i niedaleko Wyszkowa. W tym ostatnim zginęła woźna. Tuż przed dzisiejszym spotkaniem nasz reporter rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie.
4: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
5: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
4: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
5: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forów społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
3: Rozmawiał Kuba Krzyżak. Badania NASK zwracają uwagę, że dzieci od najmłodszych lat w sieci spędzają prawie 5 godzin dziennie. Rodzice szukają wsparcia, kiedy jest za późno, mówi Marta Ruka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
6: To nigdy tak nie działa, tak rodzice myślą. Idziemy na terapię za ucho, że tak powiem, zaciągnę cię na terapię, bo jesteś zepsuty, bo za dużo grasz. Tylko bardzo szybko na terapii okazuje się, że rodzicom jest to uświadamiane, że to nie jest problem dziecka, bo kto dał telefon dziecku? Więc jeśli rodzicu pozwoliłeś na to, to wejdź za to odpowiedzialność. To jest praca całej rodziny.
3: Zdaniem eksperta rodzice powinni poświęcać więcej uwagi temu, co dziecko robi w sieci. Najważniejsza jest codzienna rozmowa.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorek mężczyźni jadąc prawie 300 km na godzinę zabili kierowcę osobówki. Wszystko nagrywali.
7: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
3: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im 20 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Stolica Apostolska apeluje w ONZ o zniesienie kary śmierci. Stały obserwator przy Narodach Zjednoczonych, arcybiskup Christophe El Cassis, wezwał do zniesienia kary śmierci, podkreślając niezbywalną godność każdego człowieka, nawet jeśli popełnił przestępstwo. Arcybiskup El Cassis podkreślił, że obrona praw człowieka musi być spójna i powszechna, obejmująca każdą osobę na każdym etapie i w każdych okolicznościach. Jak dodał, kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ stanowi atak na nienaruszalność i godność osoby.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Obiecałam, że tym razem będzie można wyruszyć na wycieczkę do Francji, a to wszystko za sprawą Nicka Trenta, brytyjskiego dziennikarza, historyka sztuki, podróżnika, który w książce Francja wielkimi śladami wielkich artystów oprowadza nas po muzeach, ale także opowiada o historii powstania dzieł, ale także i miejsc, w których się znajdujemy. To jedna z tych dobrych stron jesieni, którą mam dla Was dzisiaj, a książka nosi tytuł Francja, śladami wielkich artystów, sztuka podróżowania. I to książka napisana przez Nicka Trenta, wydawnictwo PWN, a do tego jeszcze troszeczkę mrocznych historii. Kobiety kontra mafia Patryka Schulza, wydawnictwa Harde. Książka, której troszeczkę poznajemy kobiety, które postanowiły przeciwstawić się temu złu, które nas otacza. Są wywiady z policjantkami, są wywiady z dziennikarkami, ale także funkcjonariuszkami służby więziennej, także z psychologami, z psycholożkami, więc taka pozycja od wydawnictwa Harde, PWN, a do tego nasz wspaniały kubek Bolesławca dla Radia Plus specjalnie zrobiony. I to są te dobre strony jesieni. A jakie są Wasze dobre strony jesieni? Bo to nasze. radioplus.pl, tam jest taki specjalny formularz, w którym prosimy, żebyście napisali nam, za co lubicie jesień, a później trzeba czekać na telefon. Za chwilę ode mnie, a później od Andrzeja.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Tym razem to są dobre strony jesieni Łukasza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Łukaszu, napisałeś, że jesień lubisz, gdyż wtedy spędzasz więcej czasu z książkami. Zazwyczaj są to pozycje związane z podróżami. Przygotowuję się w ten sposób na przyszły rok. Obecnie czytam o parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego oraz o zabytkach z listy UNESCO. W Polsce będzie co zwiedzać w 2027. A mam dla ciebie taki prezent, który też ze zwiedzaniem będzie się kojarzył. Nie w Polsce, ale można przecież oczywiście snuć plany. Francja śladami wielkich artystów Nicka Trenta, piękny album wydawnictwa PWN, a do tego jeszcze coś z historii. Kobiety kontra mafia, Patryk Schulz, wydawnictwo Harde, a do tego oczywiście nasz kubek przepiękny, przecudnej urody z bolesławieckiej porcelany dla ciebie.
2: A super.
1: Powiedz mi, jak się udało w tym roku podróżować? Czy to już jest za tobą? Czy te wszystkie podróże tegoroczne? Czy jeszcze coś w tym roku planujesz?
2: No, ten rok bardzo ciężki, bo akurat pod koniec czerwca była kontuzja, zerwanie ścięgna Achillesa, więc no ten
1: więc
2: rok po prostu spisany na straty. Więc tak, siedzę w książkach i przygotowania na przyszły rok. No z tych tam zabytków UNESCO zostało jeszcze trochę, zwłaszcza, że w tym roku doszedł kolejny, bo tam Gdynia została umieszczona.
1: Tak, cała Gdynia.
2: No a parki krajobrazowe to głównie na rowerze, więc też muszę trochę wzmocnić nogę i myślę, że w przyszłym roku trochę tam z partnerką pojeździmy, więc tych parków jest tu w okolicy dość sporo, bo to tak mówię, Wielkopolska, Kujawy i gdzieś pewnie też planujemy może tam na wschód, gdzieś tam Lubelskie, gdzieś się wybrać, tam też jest sporo.
1: Plany są faktycznie ambitne. Z Wielkopolską tak, no myślę, najbardziej kojarzy mi się Rogalin, oczywiście przepiękny. Więc tam też polecam.
2: Tak, akurat wczoraj czytałem o Puszczy Zielonce, bo to jest tak popularny kierunek wśród poznańskich rowerzystów i też myślę, że też tam też się gdzieś planujemy się wybrać w przyszłym roku.
1: Trzymam kciuki, no i za to, żeby można było spokojnie sobie spędzać te wieczory jesienne długie z książką i planowaniem podróży.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do zobaczenia.
1: Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Jeśli macie ochotę podzielić się z nami dobrymi stronami jesieni, tym, za co lubicie jesień, to proszę napisać. Do zdobycia przypominam książki, a także nasz wspaniały kubek z Bolesławca.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.
1: A 9 października to data szczególna. 20 lat temu odszedł wielki artysta związany z grupą Anawa, z piwnicą pod Baranami, dający nam takie... potrafiący połączyć wzniosłość i popularność. I dzięki niemu wiersze trafiały pod strzechy. Łączył tych, którzy szukali refleksji z tymi, którzy chcą się po prostu czasami tylko bawić. 20 lat temu odszedł Marek Grechuta, a my chcemy ocalić od zapomnienia jego twórczość.
3: Ile razem dróg przebytych, ile

z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
17: Radio Plus Lublin.
18: Kontrole policyjne szkół w całej Polsce. Za chwilę szczegóły. Kierowca mógł zasnąć za kierownicą. 3 osoby w szpitalu po wypadku na A18. Prawniczka z RPA z pokojowym Noblem. To sygnał dla Trumpa, ocenia ekspert. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja skontrolowała 10 tysięcy szkół. Zatrzymano już kilkanaście osób, głównie za groźby karalne. Wszystko po ostatnich atakach nożowników na Mazowszu. Pod Wyszkowem zginęła wczoraj woźna, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Przed szkołami pojawiły się dodatkowe patrole.
19: Już od wczesnych godzin porannych policjanci, zarówno umundurowani, nieumundurowani, zmotoryzowani, czy też w służbie pieszej, są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
18: Mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Te akcje chwalą rodzice i dyrektorzy szkół.
20: Jakaś weryfikacja podejrzanych osób, które wchodzą do placówek.
21: Pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
20: Troszkę tak. Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej.
22: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie. Renata Szustakiewicz, Szkoła Podstawowa numer 1 w Bełchatowie. Kwestia bezpieczeństwa dzieci, pracowników szkół jest kwestią nadrzędną wobec wszystkiego tego, o czym słyszeliśmy w ciągu ostatnich dni. To jest sprawa priorytetowa.
18: Rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy jeszcze, że dziś w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach.
17: Wiadomości Radia Plus.
18: Kierowca prawdopodobnie zasnął za kierownicą. To nowe ustalenia po porannym wypadku na autostradzie A18 w Lubuskie.
1: Stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał z jezdni, uderzył w bariery, a następnie dachował.
18: Mówił Arkadiusz Szlachetko z Rogańskiej Policji. Trzy osoby trafiły do szpitala, dwie są ciężko ranne. Kierowca busa był trzeźwy. W kierunku Wrocławia wciąż nie można zjechać z autostrady A18 na Żagań oraz Iłowę.
17: Wiadomości Radia Plus.
18: Pokojowy Nobel dla prawniczki z Republiki Południowej Afryki, Navatinem Pillay.
2: The Nobel Peace Prize for 2026.
18: Komitet Noblowski postanowił nagrodzić Pillay za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa.
2: An international law.
18: Ogłoszono w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
15: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
18: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
23: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Lubelskie Kuratorium Oświaty nie ma informacji, by jakakolwiek szkoła na terenie województwa była dziś zamknięta. Niektóre jednak wprowadziły ograniczenia dotyczące wchodzenia na teren szkoły rodziców i osób postronnych. Rejony szkół patroluje policja, tylko wczoraj mundurowi skontrolowali około 1000 placówek.
24: Szczególną uwagę zwracamy na osoby, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
23: Mówiła Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Mundurowi zapowiadają spotkania z młodzieżą dotyczące sposobów działania w sytuacjach niebezpiecznych. A już za pół godziny w Lublinie odbędzie się spotkanie prezydenta miasta z władzami Komendy Miejskiej Policji i dziennikarzami o nowych procedurach bezpieczeństwa w lubelskich szkołach. PGMKS Elwold Lublin będzie miał szansę, by postawić kolejny krok w stronę występów w europejskich pucharach. Biało-zielone rozegrają na wyjeździe rewanżowe spotkanie drugiej rundy kwalifikacji do fazy grupowej EHF European League w Krasań MKS Piotrowicowe. Pierwszy gwizdek spotkania w Piotrkowie w niedzielę o 16. Na Lubelszczyźnie w tej chwili pochmurno, ale słońce pomału przebija się zza chmur, do tego dosyć wietrznie, a ciśnienie na szczęście powoli w górę. W tej chwili na barometrach 1013 hektopaskali. Do końca dnia będzie nieco chłodno, bo tylko 13-14 stopni w Lublinie na termometrach, a po południu prognozowane są też opady deszczu.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
25: 5 minut po 12. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: A One Dolly Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 12 na zegarze. Mówiłam o tym, że dzisiaj Światowy Dzień Jaja, 9 dzień października, ale to także Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Do tego pisania listów Was zachęcę, ponieważ czekamy na takie wiadomości. Nie trzeba mieć znaczka pocztowego, wystarczy po prostu internet. Na radioplus.pl specjalny formularz Dobre Strony Jesieni w Radiu Plus. Dbamy o to, żeby było co robić w te długie jesienne wieczory. Jeszcze na zewnątrz dosyć przyjemnie, chociaż już też nie wszędzie. To babie lato powoli się kończy i przyjdą te chłodniejsze, ciemniejsze dni z deszczem stukającym o szyby, te przebrzydłe listopady. No i wtedy też trzeba będzie się czymś zająć. I my będziemy mieć dla Was, mamy właściwie dla Was takie prezenty, książki na długie jesienne wieczory od naszych partnerów wydawnictwa Harde i wydawnictwa PWN. A do tego jeszcze przecudnej urody kubek Radia Plus stworzony dla nas przez ceramikę z Bolesławca, ręcznie robiony z naszym logo, no bardzo ładny. Na radioplus.pl specjalny formularz, proszę napisać o Waszych dobrych stronach jesieni, za co lubicie jesień, tak w dużym skrócie, a później czekać jeszcze dzisiaj na telefon od Andrzeja. Radio
1: Plus. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
5: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: Reklama.

Lidów Maki Everywhere w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 26 minut do 13. A 9 dzień października to jest taki wyjątkowy dzień, bo sporo dzisiaj rocznic, urodzin, no tych smutnych rocznic także, ale ta będzie bardzo pozytywna, bo to rocznica, nie rocznica, a właściwie urodziny. Urodziny Ryszarda Rynkowskiego, piosenkarza, kompozytora, pianisty, znanego niegdyś jeszcze z zespołem Vox, ale teraz kariera solowa i przy okazji urodzin pana Ryszarda. Dużo zdrowia i za młodzi, za starzy w Radiu Plus teraz.

0: Tu Nancy Joe Cocker w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 13, a ja mam zaproszenie już na niedzielę, na 15.
1: Cześć, tu Łukasz Golec
2: i Paweł Golec.
1: W niedzielę o godzinie 15 będziemy gośćmi muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus.
2: Do usłyszenia.
1: Golec Orkiestra.
0: To przypominam, w niedzielę o 15, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek, no i w sobotę w Smakach z Plusem. Do 13 jeszcze między innymi Izabela Trojanowska i Wszystko, czego dziś chcę, to w Radiu Plus. Radio
3: Plus. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
7: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
26: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
27: Szef MON ostrzega przed falą dezinformacji po atakach w szkołach. W ten weekend tankowanie będzie droższe, szczególnie diesla. Powiemy też o konkursie wolontariatu w duchu nauczania Jana Pawła II. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu, nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega minister obrony narodowej.
28: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
27: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz po wczorajszym ataku w podstawówce podwyżkowym, gdzie 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o rzekomym internetowym wyzwaniu polegającym na atakach. Policjanci wzmocnili kontrolę w szkołach. Dziś w Tomaszowie Lubelskim zatrzymali 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą zaatakowania uczniów nożem. Monika Kowalewicz.
29: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
30: Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu.
29: Mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji. Obiema sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny.
27: W samym Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w internecie do ataku na szkoły z maczetami, a 16-latka udostępniła nagranie, na którym ubrana w kominiarkę groziła uczniom nożem.
26: Wiadomości Radia Plus.
27: ten weekend tankowanie będzie droższe. Ministerstwo Energii ustaliło ceny maksymalne. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla 8 zł i 6 groszy. To odpowiednio 7,24 grosze więcej niż dzisiaj. To ceny również na poniedziałek.
26: Wiadomości Radia Plus.
27: Wolontariat w duchu nauczania Jana Pawła II. Przedłużono termin zgłoszeń. Szkoły z Małopolski mogą wziąć udział w konkursie Mieć wyobraźnię miłosierdzia jeszcze do 20 października.
0: Próbujemy zaszczepić w młodych ludziach tą chęć do wolontariatu, do spotkania z drugim człowiekiem, a dzisiaj w dobie internetu jest to szczególnie ważne, żeby ten kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem był, żebyśmy otwierali się na drugiego człowieka, bo to przynosi ogromne korzyści temu, któremu pomagamy, ale i nam.
27: Mówiła Dorota Boczkowska-Molenda z Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie. To jubileuszowa 20. edycja konkursu Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Główną nagrodą jest pielgrzymka do Włoch. Szczegóły na idmjp2.pl.
1: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Przełom w lubelskiej onkologii. Dzisiaj w Lublinie powołano do życia Lubelskie Forum Kliniczno-Naukowe Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, które ma zacieśnić współpracę wiodących szpitali i uczelni medycznych. Celem jest wymiana wiedzy, przyspieszenie diagnostyki i szersze wdrażanie innowacyjnych technologii w leczeniu onkologicznym.
2: Celem jest taka integracja środowiska i praktycznego, i klinicznego, i naukowego, która ma służyć poprawie funkcjonowania całościowo tego systemu dla pacjentów.
1: Mówił doktor nauk medycznych Wojciech Legieć, kierując oddziałem hematologii i transplantacji szpiku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Będą uliczne zbiórki i kiermasze Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, a także spotkania i msze święte. W niedzielę będzie obchodzony 26 Dzień Papieski. W Lublinie początek świętowania już dzisiaj o 19 w Kościele Akademickim KUL.
3: Będziemy mieć żółte koszulki, żółte chusty, to jest nasz taki znak rozpoznawczy, żeby podziękować, ale też poprosić o dalsze wsparcie. I myślę, że takim sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
1: Mówiła Maria Wróbel, stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzień Papieski odbędzie się pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Na Lubelszczyźnie sporo słońca, ale chmur też jest niewielka ilość. W tej chwili na barometrach 1014 hektopaskali, wiatr umiarkowany, momentami porywisty. Do końca dnia będzie dosyć słonecznie, ale pod wieczór mogą w regionie pojawić się opady deszczu.
26: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Jest 5 minut po 13, no i się doczekaliśmy. Piątek dzisiaj popołudnie. Zaczynamy od Phila Collinsa, później Boniem i Edyta Geppert.

0: Radiu Plus zespół Europe i piosenka Curry. Co ciekawe, ta piosenka była dużo popularniejsza w Stanach Zjednoczonych niż The Final Countdown. Zaskakujące, bo nam zespół Europe kojarzy się właśnie z finałowym odliczaniem. A tymczasem to właśnie Curry trafiła do top 3 listy Billboardu w Stanach Zjednoczonych. U nas też sięgamy po ten utwór, chociaż zdecydowanie lepiej czuję się przy finałowym odliczaniu, tym słynnym The Final Countdown. Na zegarze jest 21 minut po 13:00. Słuchajcie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Już za chwilę będzie I'll Be Missing You, Puff Daddy i Faith Evans, a później zaśpiewa Cyndi Lauper.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.

za 25 minut, godzina 14. Podobno pierwotnie to była piosenka zatytułowana Boys Just Wanna Have Fun i miał to śpiewać facet. No ale kiedy zaproponowano tę piosenkę Cyndi Lauper, no to byłoby dziwnie, gdyby było Boys, zostało Girls i to jeden z jej największych przebojów. Na naszej antenie już za chwilę Barek Grechuta i nie dokazuje, mniej więcej za godzinę o tej porze do kogoś polecą prezenty w naszej zabawie Dobre Strony Jesieni. Kubek z manufaktury Bolesławiec oraz książki od wydawnictwa PWN. Będzie to książka Granice Świata. John Elch ją napisał, a od Kardę książka Katarzyny Niezgody. Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Bardzo ciekawa pozycja, szczególnie dla tych, którzy gdzieś tam rozglądają się za czymś nowym. Możecie to wszystko wygrać w naszej zabawie. Zgłoszenia na radioplus.pl. Napiszcie nam, za co lubicie jesień. Nie dokazuj, Marka Grechuty, teraz w Radio Plus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

0: dobra taneczna nuta idealna na piątkowe popołudnie. I w sumie już takie zaawansowane popołudnie, bo 14 minut do 14 to jeszcze jest 2-3 godziny i będzie weekend. A to dobry klimat muzyczny właśnie na weekend, a takich klimatów nie zabraknie dzisiaj u nas po 20, bo prywatka Marek Sierocki będzie miksował przeboje. Może i Modern Talking się pojawi, zobaczymy na pewno u nas już za chwilę.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.

0: Nieba nie skradła, ale serca widzów Eurowizji już tak. Miejsce drugie wtedy to było. Najwyższa pozycja, którą kiedykolwiek Polska zdobyła w konkursie Eurowizji. No, ale to jest fantastyczna piosenka. Jacek Cygan napisał słowa. Śpiewa oczywiście Edyta Górniak. To nie ja na 3 minuty przed 14. O drugiej serwis informacyjny, a później kolejne przeboje rozpoczniemy od Tiny Turner.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Mamo, ten bohater jest dziwny.
13: Nie lubisz go?
12: Lubię i to jest najdziwniejsze.
14: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
19: Zamknięto dziś kilkadziesiąt szkół na Mazowszu, tu po atakach nożowników. Zatrzymajmy falę przemocy, apeluje biskup Artur Ważny. Sztorm na Bałtyku, promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak uwaga kierowcy na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki autostrada A2 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Wiadomo, że jedna osoba zginęła, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Na A2 utworzyły się potężne korki. Pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim trzeba jechać 92. Tam jednak też już się korkuje.
1: Wiadomości Radia Plus.
19: Na Mazowszu zamknięto 49 szkół, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce podwyżkowe, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
20: W zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe możliwe zajęcia, czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
19: Jak informuje policja, do tej pory na Mazowszu zatrzymano 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole Nowinach. Sprawą tą zajmuje się Wydział Rodzinny i do spraw nieletnich sądu w Wyszkowie, a temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą dziś zapaść?
13: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
21: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
13: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
22: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
13: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
19: Około 16 sąd ma z kolei podjąć decyzję w sprawie aresztu dla 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce. Tymczasem biskup Artur Ważny apeluje: zatrzymajmy falę przemocy. Zdaniem członka Rady Episkopatu do spraw duszpasterstwa młodzieży powinniśmy zacząć od własnego języka i gestów. Jak powiedział biskup Ważny Radiu Plus, potrzeba zdecydowanych i natychmiastowych działań.
23: Od czegoś musimy zacząć. Teraz trzeba działać bardzo mocno i ten kryzys zażegnać, ale on się z czegoś bierze i ja myślę, że on się zaczyna w dużej mierze od języka i że tutaj możemy zacząć pracować i powinniśmy. Tego, jak mówimy do drugiego i o drugim, to jest właśnie porażające, że dzisiaj nie uczymy dzieci szacunku do drugiego człowieka w ogóle.
19: Policjanci patrolują dziś szkoły w całym kraju, podobnie ma być w przyszłym tygodniu.
1: Wiadomości Radia Plus.
19: Storm na Bałtyku, promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej części kraju. Spodziewane są obfite opady deszczu, a miejscami także śniegu. Na całym Bałtyku wiatr może wiać w porywach nawet do 100 km na godzinę.
24: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Policjanci w województwie lubelskim byli już w ponad 1000 szkół i zapowiadają kolejne kontrole. Urząd Wojewódzki zorganizował specjalną odprawę dla wszystkich służb. Szczegóły zna Jacek Werner.
25: Na spotkaniu poza wojewodą obecni byli m.in. przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, policjanci i pracownicy kuratorium. Jak zapewniają, wszystkie sygnały zgłaszane przez uczniów, rodziców i nauczycieli są natychmiast weryfikowane. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przez całą dobę monitorują internet. Służby reagują na niepokojące treści i sprawdzają zgłoszenia dotyczące zapowiedzi przemocy. Na poniedziałek zaplanowano specjalną odprawę dla dyrektorów szkół z Lubelszczyzny.
24: Natomiast w sobotę 17 października odbędzie się krajowy trening rodzinny. Dzieci i rodzice będą mogli przećwiczyć zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Zbliżające się uroczystości zakończenia objawień fatimskich będą okazją do modlitwy za dzieci i młodzież w kontekście niepokojących wydarzeń związanych z agresją w polskich szkołach. Przesłanie Maryi powinno prowadzić do większej troski o drugiego człowieka, mówi ksiądz Wiesław Kosicki, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie.
26: Szczególnie przeżywamy tragedie w naszych polskich szkołach, co też jest powodem przede wszystkim do modlitwy, do odpowiedzialności za młode pokolenie i budowanie takiej wspólnoty, która będzie oparta na dobru, na przebaczeniu.
24: Uroczystości w parafii fatimskiej w Lublinie już we wtorek, msza święta o godzinie 18. Na Lubelszczyźnie sporo słońca z niewielkim zachmurzeniem, ale uwaga, silny wiatr, momentami bardzo porywisty, do 60 km na godzinę, ciśnienie powoli w górę, 1014 hektopaskali. Do końca dnia dosyć pogodnie, ale późnym wieczorem i w nocy prognozowane są lokalnie opady deszczu.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Jest 6 minut po 14. Tina Turner za moment, a później m.in. Halina Frąckowiak, a także zespół ABBA. To propozycja na początek tej godziny w Radio Plus.

0: To oczywiście zespół ABBA. Któż by nie poznał Waterloo na antenie Radia Plus. 21 minut po 14. To jest piątek, to jest popołudnie. To także jest moment, żeby jak najszybciej wziąć udział w naszej zabawie. Dobre strony jesieni. Jak najszybciej, bo już za parę minut będę wybierał osobę, do której zadzwonię i która zgarnie fajne prezenty, książki, kubek, idealne prezenty na jesienne wieczory. Na radioplus.pl znajdziecie wszystkie szczegóły. To co? Czas start.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję,
3: bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Reklama.

0: za 25 minut, godzina 15. Jak minął dzień, to pytanie już za chwilę zadam Gosi.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
0: Dzień dobry, Małgorzato.
2: Dzień dobry.
0: To może nie jak minął, ale jak mija ci dzień?
2: Mija sympatycznie z tego względu, że pakuje się.
0: A dokąd jedziesz?
2: No, jutro do Grecji.
0: Ha, ale trafiłem. Słuchajcie, to jest jakieś w ogóle niesamowite, bo tak, Gosia w ogóle po raz pierwszy na antenie w radiu. Po
2: tak
0: drugie,
2: jest.
0: Bardzo mi blisko do twojego zgłoszenia w naszej zabawie. Po trzecie, zobaczcie, jedzie sobie do Grecji. Zazdroszczę trochę. Tam są komary? Ja nie wiem, jak to w Grecji jest.
2: Środek na komary zabieram niezależnie od tego, gdzie wyjeżdżam. Nawet jak mówią, że tam nie ma ani jednego.
0: Gosia napisała, że w sumie to ona lubi jesień za to, że nie jest latem, bo latem to jest żywą przynętą i zawsze mrówki, komary ją gryzą. To podobno słodką krew się ma, wiesz.
2: Nie wiem, niektórzy mówią, że błękitną, nie wnikam. Ale
0: słuchaj, czy błękitna, czy słodka brzmi dobrze?
2: Brzmi dobrze, tak. Natomiast no, nie da się ukryć, że jeżeli w pobliżu jest nawet 10 osób, to z tych 10 to ja będę pogryziona. Zawsze.
0: Ja mam tak samo, słuchaj. No. Ale powiem ci, że komary to jeszcze do tej pory u mnie latają. To chyba przez taki ciepły wrzesień, bo rzeczywiście okna trzeba zamykać, bo to wieczorem to aż strach, tyle bzykania dookoła.
2: To prawda, latem nie było ich tak dużo, a teraz jak się zrobiło chłodno, szukają sobie miejsca chyba w domu, choć teraz już gryzą mniej. No to już teraz jest lepiej.
0: Gosiu.
2: Dlatego jesienią to jest ta zaleta.
0: Mam dla ciebie prezenty. Kubek ręcznie robiony z manufaktury Bolesławiec. Dwie książki, no one chyba nie dolecą. Znaczy nie ma szans, żeby doleciały przed twoim wyjazdem do Grecji.
2: Będą czekały.
0: Więc raczej jak wrócisz, w sam raz na jesienne wieczory, książki z wydawnictwa naukowego PWN i z wydawnictwa Harde. Kogo pozdrawiasz?
2: No, ja przede wszystkim chciałabym pozdrowić mojego męża. Mam nadzieję, że mnie w tym momencie słucha, bo to on właśnie ciągle ustawia mi Radio Plus w samochodzie. Ja ciągle coś dotknę, coś sobie wyłączę, nie umiem łączyć z powrotem. I to on jest tym człowiekiem, który mi to Radio Plus za każdym razem ustawia od nowa.
0: Jak ma na imię?
2: Paweł.
0: Paweł.
2: Także pozdrawiam serdecznie.
0: Musisz Gosi jakąś, wiesz, instrukcję napisać, jak znaleźć Radio Plus.
2: Żadna instrukcja nie działa, ale za to ja mu książkę pożyczę za to.
0: Wszystkiego dobrego. Gosiu, no i wspaniałych wakacji wam w takim razie życzę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radioplus.pl, polecamy się. Tam po pierwsze można słuchać radia, gdziekolwiek jesteście, a po drugie zgłosić się do zabawy. Dobre strony jesieni.

0: Za kwadrans godzina 15, słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. O trzeciej informacje, a przed trzecią jeszcze Niepłaczewka, Perfektu oraz Ace of Base. Dwie propozycje ode mnie. Szczególnie czekam na ten utwór Perfektu. Bardzo lubię piosenkę Niepłaczewka. Ona już za chwilę.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Reklama.

0: za 3 minuty, godzina 15 to Ace of Base, o 3 serwis informacyjny, sprawdzimy co ważnego w Polsce, a informacje są ważne, bo to co się dzieje to naprawdę przerasta wszelkie wyobrażenie, także poinformujemy was, żebyście byli na bieżąco z sytuacją w szkołach, a muzycznie tuż po 15 Eurythmics i Sweet Dreams.
1: Reklama.

0: Jesienny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
7: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie zł 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Reklama. Radio Plus Lublin.
15: Nie ma mowy o internetowym wyzwaniu. Rząd ostrzega przed dezinformacją po atakach w szkołach. Mieszkańcy Zakopanego protestują, nie chcą nowej drogi w pobliżu domów. Hurkacz górą w Szanghaju. Iga Świątek gra w Pekinie. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Informacje o internetowym wyzwaniu się nie potwierdziły. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane, podkreśla minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek o internetowym wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
16: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
15: Do południa policja skontrolowała dzisiaj 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodawał komendant główny policji Marek Boroń.
17: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
15: A z informacji przekazanych przez szefową resortu edukacji wynika, że w całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, w większości na Mazowszu. Wciąż spore utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. Jak już wcześniej informowaliśmy, jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i tira. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego w kierunku stolicy. Policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Protest w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie domagają się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przeszłą drogę przez ich okolice. przyszli dzisiaj do Urzędu Miasta.
18: To jest krzywda dla mieszkańców.
19: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczęskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
20: To bez sens, ponieważ droga już jest.
21: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
22: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest, wymaga w planie zapisu.
15: Dodawał Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli, że będą masowo składali wnioski o wykreślenie drogi. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta.
14: Wiadomości Radia Plus.
15: Na koniec jeszcze sport. Hubert Hurkacz melduje się w trzeciej rundzie turnieju tenisowego ATP w Szanghaju. Polak wygrał z Nowakiem Dziekowiczem 6-3 i 6-4. Hurkacz pokonał Serba po raz pierwszy w swojej karierze. W 1/16 finału zmierzy się z reprezentantem Chin Yi Zhu lub Włochem Lorenzo Musettim. Tymczasem Iga Świątek przegrała w Pekinie z Belgijką Elise Mertens 6-7 i 3-6. Odpadła w ćwierćfinale turnieju.
23: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Lubelski ratusz szuka wykonawcy przebudowy Placu Rybnego. Przetarg to kolejne zadanie realizowane w ramach kompleksowej rewitalizacji przestrzeni publicznych na Starym Mieście. Termin składania ofert upływa 23 października. Napisał wiadomość z groźbą przyjścia do szkoły za atakowanie uczniów nożem. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny. Policjanci w Tomaszowie Lubelskim zatrzymali 13-latka, ucznia jednej z tamtejszych szkół. O szczegółach Monika Kowalewicz.
24: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
25: Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu.
24: Mówi Awaczysz z chełmskiej policji. Obiema sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny.
23: W samym Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w mediach społecznościowych do ataku na szkołę z użyciem maczet, zaś 16-latka ubrana w kominiarkę groziła w internecie uczniom jednej ze szkół, trzymając w ręku nóż. Największe wydarzenie nieruchomościowe ponownie zawita do Lublina. Będą spotkania z deweloperami, spotkania z ekspertami finansowymi i oferty mieszkań. Mowa o giełdzie mieszkań. Wydarzenie w Galerii przy Fabrycznej w weekend 17 i 18 października. Wstęp jest wolny. Na Lubelszczyźnie sporo słońca, zachmurzenie jest niewielkie, ale dokucza dzisiaj wiatr, który wieje silnie, nawet do 50-60 km na godzinę. Ciśnienie powoli w górę, biometr pozostaje korzystny. Do końca dnia będzie dosyć pogodnie, ale w nocy i jutro już zmiana aury pogodowej. Więcej deszczu, więcej chmur, a zdecydowanie mniej słońca.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
26: 5:30. Eurythmics, Sweet Dreams. Za moment później Elton John, elektryczne gitary i Barbra Streisand. To propozycje na początek tej godziny w Radio Plus.

powodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Ależ niesamowite możliwości wokalne Barbara Streisand, Memory. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, takie w sam raz na jesień. Przynajmniej taka piosenka kojarząca się z jesienią za nami, bo przed nami będzie też coś energetycznego. Gloria Estefan i Konga za parę minut, ale wcześniej, panie i panowie, król popu Michael Jackson. Na zegarze 20 minut po trzeciej.
1: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
2: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania, dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin, 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.

2,5 minuty po wpół do czwartej to Radio Plus, to Gloria Estefani Conga. Niektórzy mówią, że to właśnie ta piosenka otworzyła muzyce Latino wrota do wielkiej popularności w Stanach Zjednoczonych. Zespołu Miami Sound Machine, z którym Gloria Estefan nagrała ten utwór, grał go już wcześniej na swoich koncertach i zawsze przyjęcie było naprawdę rewelacyjne, więc postanowili

nagrać go, wydać na płycie. No i dobrze zrobili, bo piosenka zdobyła szereg prestiżowych nagród oraz wysoko wylądowała na listach przebojów, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Na antenie Radia Plus Czerwone Gitary nie spoczniemy, później Eros Ramazzotti, będzie jeszcze CC Catch, no i zaproszenie na wieczór, tam prywatka dzisiaj po 20:00. Pamiętajcie, Marek Sierocki szykuje mnóstwo muzycznych atrakcji do zabawy i tańca.

0: za kwadrans godzina 16 mogę spokojnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o wysoką temperaturę i piękną pogodę, to już było. Już dzisiaj dużo chłodniej jest niż wczoraj, temperatury w okolicach 15-16 stopni. Niestety weekend zapowiada się w kratkę, to znaczy będą miejscami przejaśnienia, ale są także możliwe opady deszczu i chmury, więc jak planujecie coś na świeżym powietrzu, to na pewno warto zaopatrzyć się na różną pogodę. Za chwilę na naszej antenie Simon Garfunkel, później Mitrof i o 16 serwis informacyjny.
1: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
2: Czyta lektor AI.

0: To, co znaczy negocjować?
1: Szukać porozumienia.
0: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
2: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
19: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
20: Ostatnie ataki w szkołach nie były ze sobą powiązane, uspokaja MSWiA. Duże utrudnienia po zdarzeniu pociągu z ciężarówką między Kutnem a Skierniewicami. Nie będzie debaty w Krakowie przed prezydencką dogrywką. Jest 16. Marcin Bartnik. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacje od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po aktach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA w Warszawie był nasz reporter Michał Skolimowski, czyli nie mamy do czynienia z internetowym wezwaniem.
21: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
22: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
21: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
23: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
21: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
20: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycieli w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty. Właśnie teraz w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
0: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Ale, jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce,
1: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
0: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
20: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Duże utrudnienia na kolei w Łódzkiem. Po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą odwołano kursy między Kutnem a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie na ostatnią chwilę przed drugą turą wyborów prezydenckich. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę dzisiaj o godzinie 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
2: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk. Ja uważam, że krakowianie zasługują na poważną debatę, ale w taki sposób się tego nie robi.
20: Mimo tych słów Gibały, Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie.
3: Uważam, że mieszkańcy naszego miasta zasługują na to, żeby chociaż raz w tej kampanii, mówię o drugiej turze, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Na razie ta kampania była kampanią na sali sądowej. Zapraszam serdecznie, panie radny, pod Skarbonką o godzinie 17:00.
20: Cisza wyborcza rozpocznie się w Krakowie o północy, głosowanie w niedzielę.
19: Wiadomości Radia Plus.
20: Dzięki Idze Świątek dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychologiczne. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia, którą dofinansowała słynna tenisistka.
24: Przede wszystkim należą się pani Idze Świątek podziękowania, że wsłuchała się po prostu w apele specjalistów i także mój. Jest ogromna potrzeba wspierania, leczenia, tak, ale też przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
20: Dziękowała Marta Boczkowska, specjalistka psychologii klinicznej. Pomoc będzie kompleksowa.
24: Od pomocy indywidualnej, od pomocy psychologicznej, od poradnictwa psychologicznego, poprzez długotrwałą opiekę, a także sposoby leczenia takie jak psychoterapia. Mamy wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów, którzy są w mocy świadczyć najlepszej jakości usługi.
20: Szpital czeka teraz na konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia, aby móc rozpocząć przyjmowanie pacjentów.
25: Na Lubelszczyźnie trochę chmur i trochę słońca. Mamy pogodną końcówkę dnia, ale jednak z wiatrem. Co do temperatury, teraz wynosi 13 stopni, w nocy będzie 9, a nad ranem wystąpią w regionie opady deszczu. Jutro w ciągu dnia temperatura osiągnie 18 stopni, a w niedzielę będzie chłodniej, bo tylko 14. Jest godzina 16:05. Słuchają Państwo reporterów magazynu Reporterów Radia Plus Lublin. Anna Opasiak, polecam i zapraszam.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, zapraszam na główne wydanie informacji, a w nim kwestia bezpieczeństwa, niepokojące wpisy i nagrania w sieci. Służby są w pełnej gotowości także na Lubelszczyźnie.
2: Każdy teren szkoły jest sprawdzany i na każde zgłoszenie reagujemy i sprawdzamy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa.
1: A są też zatrzymania osób nieletnich w regionie i reakcje samorządów. Jak wyglądają?
3: Naszym celem jest jedno, aby przez takie szkolenia budować społeczną odporność.
1: To spotkanie miało kilka wymiarów i o tym również dziś w naszym popołudniowym programie. W dzisiejszym wydaniu także nowe inicjatywy walki z rakiem, czyli Lubelskie Forum Kliniczno-Naukowe. I zaproszenie na obchody Dnia Papieskiego. Wydarzenia wypadają w najbliższą niedzielę, ale w Lublinie ruszają już dziś, a będą kwesty uliczne, msze święte, kiermasze ciast i tańce.
4: Myślę, że sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego
1: Dzień
4: czasu.
1: Papieski odbędzie się w kościołach i na ulicach. Jak ma wyglądać? O tym również dziś w naszym popołudniowym programie. A w magazynie także tematy edukacyjne, będą też zapowiedzi innych spotkań. Anna Opasiak, polecam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w programie kwestia bezpieczeństwa, niepokojące wpisy i nagrania w sieci. Służby są w pełnej gotowości także na Lubelszczyźnie. Tylko dziś policja w regionie zatrzymała kilkunastoletnich osób, które wysyłały sygnały mogące uderzać w bezpieczeństwo innych. Do jednego z takich zatrzymań doszło na terenie Chełma. Jak mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji, 15-latek zamieścił w mediach społecznościowych materiały z groźbami dotyczącymi szkoły.
2: Nieletni został zatrzymany na terenie jednej ze szkół ponadpodstawowych w Chełmie. Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Funkcjonariusze sprawdzili zawartość jego plecaka i miejsce zamieszkania. Nie znaleźli tam przedmiotów niebezpiecznych. Nieletni swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.
1: A to nie jedyne zatrzymanie dzisiejszego dnia. Do drugiego doszło w Tomaszowie Lubelskim. Z kolei w Lublinie policjanci zatrzymali 18-latka i 16-latkę, którzy również grozili i nawoływali do ataku na szkoły. Do podobnych zdarzeń doszło na terenie powiatu puławskiego. Tam policjanci zatrzymali 2 czternastolatków, którzy na grupie klasowej zamieścili informację, że podłożą w szkole ładunek wybuchowy. O losach wszystkich zatrzymanych zdecyduje teraz sąd rodzinny. A sytuacja w szkołach postawiła na nogi policję, ale też samorządy, no i rzecz jasna same szkoły. Specjalna odprawa służb odbyła się też w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, o czym więcej już teraz nasz reporter Jacek Werner.
3: Na spotkaniu poza wojewodą obecni byli m.in. przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, policjanci i pracownicy kuratorium. Jak zapewniają, wszystkie sygnały zgłaszane przez uczniów, rodziców i nauczycieli są natychmiast weryfikowane. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przez całą dobę monitorują internet. Służby reagują na niepokojące treści i sprawdzają zgłoszenia dotyczące zapowiedzi przemocy. Na poniedziałek zaplanowano specjalną odprawę dla dyrektorów szkół z Lubelszczyzny.
1: Natomiast w następną sobotę, 17 października, odbędzie się krajowy trening rodzinny. Dzieci i rodzice będą mogli przećwiczyć zachowanie w sytuacjach kryzysowych. A to nie jedyne działania w tej kwestii. Już niebawem powiemy o innych akcjach policji, ale też działaniach samorządów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz w magazynie wracamy do policyjnych interwencji w szkołach. To w reakcji na zgłoszenia o kolejnych zagrożeniach. Jak już mówiliśmy, tylko na Lubelszczyźnie policja zatrzymała dziś 6 osób, a kontrole cały czas trwają. Są prowadzone między innymi w Lublinie. A jak wyglądają? Proszę posłuchać.
2: Każde zgłoszenie reagujemy i sprawdzamy ją pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i uczniów, i pracowników szkoły, i mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, w innych miejscach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje.
1: Apelował komendant miejskiej policji w Lublinie Adam Bert.

0: poczucie bezpieczeństwa.
1: Władze miasta zapowiadają jednocześnie dalsze kroki, w tym rozbudowę szkolnego monitoringu i ograniczenie wstępu do budynków dla osób postronnych. Apelują również o zachowanie spokoju i niepowielanie niepotwierdzonych informacji o pojawiających się zagrożeniach w internecie. A jak powiedziałam, tylko dziś na Lubelszczyźnie policja zatrzymała 6 osób, 2 w Lublinie, 2 na terenie powiatu puławskiego, 1 w Chełmie, 1 w Tomaszowie Lubelskim, ale kontrole cały czas trwają, są prowadzone, o czym mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Anna Kamola.
2: Te tragiczne zdarzenia, do których doszło w ciągu ostatnich dni na Mazowszu, wywołały w przestrzeni medialnej niestety falę nieprawdziwych informacji, powodując tym samym ogromny niepokój społeczny. Policjanci podejmują działania, których celem jest zweryfikowanie wszystkich zgłoszeń dotyczących gróźb, zapowiedzi przemocy czy incydentów, które mogłyby zagrażać uczniom, pracownikom różnych placówek oświatowych. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest przez nas szczegółowo sprawdzany. Policjanci w całym województwie lubelskim już od wczoraj wzmacniają działania w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tylko wczoraj skontrolowaliśmy już około 1000 placówek. Zwracamy uwagę na osoby i sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie. Szczególną uwagę zwracamy na osoby, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Na osoby, które mogą wykazywać podejrzane, agresywne lub nietypowe zachowania. Zwracamy również uwagę na przypadki podejrzenia posiadania niebezpiecznych przedmiotów, broni lub innych przedmiotów, których posiadanie może budzić uzasadnione podejrzenia. Ponadto pozostajemy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i samorządami, tak aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji i przemocy. Oczywiście będziemy na bieżąco monitorować sytuację, gotowi do podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo i uczniom, nauczycielom, a także pracownikom szkół. Będziemy brać również udział w wielu spotkaniach z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach. Przypominamy, każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Apelujemy tutaj o powściągliwość w rozpowszechnianiu niesprawdzonych, niezweryfikowanych informacji.
1: I my do tego apelu policji również się dołączamy. Apelujemy też o spokój, bo ta panika nie służy też wyjaśnianiu spraw. 16:31 na zegarach. Magazyn reporterów trwa. Polecam zostać z nami. Te wątki związane z bezpieczeństwem w szkołach jeszcze wrócą na naszej antenie.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Informacje o challenge'u nie potwierdziły się. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie wydarzenia w szkołach były ze sobą powiązane, podkreśla minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA w ten sposób skomentował pojawiające się plotki o internetowym wezwaniu i zwraca uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
2: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
1: Do południa policja skontrolowała dziś 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodaje komendant główny policji Marek Borań.
3: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
1: Z informacji przekazanych przez szefową resortu edukacji wynika, że w całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, w większości na Mazowszu. Służby są w podwyższonej gotowości, także na Lubelszczyźnie. W Polsce policja zatrzymała kilkanaście osób, a tylko na Lubelszczyźnie interweniowała w 6 przypadkach. Mówiliśmy o sytuacjach m.in. w Lublinie, a już teraz przenosimy się do Zamościa. Tam mundurowi też podejmują działania prewencyjne, a mówi o nich Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej komendy.
4: Nasza obecność ma służyć budowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz kadry pedagogicznej. Apelujemy o zachowanie spokoju, nie powielajmy niesprawdzonych doniesień.
1: Mundurowi są też w kontakcie z dyrektorami placówek i z samorządami. Według informacji lubelskiego kuratorium wszystkie szkoły w regionie są dziś otwarte. Niektóre jednak ograniczyły możliwość wchodzenia do budynków. 16:40 na zegarach. Temat szkół jeszcze wróci przed godziną 17:00. Polecam zostać z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj AirRotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin, 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Rozmawiali o alertach, systemie ostrzegania, ale też o bezpieczeństwie w szkołach. W magazynie już teraz o kolejnych samorządowych działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Tym razem spotkania odbyły się w podlubelskim Głusku. Na miejscu był Maciej Kurek i rozmawiał o aktualnych wyzwaniach.
2: Marzena Skoczylas, jestem przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Lublinie, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Tak naprawdę naszym celem jest jedno, aby przez takie szkolenia, przez takie formy doskonalenia budować społeczną odporność, żeby ludzie poznali, czym są zagrożenia, a przede wszystkim, jakie są sposoby postępowania w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.
3: Jakich konkretnych umiejętności, wiedzy, w co powinni być wyposażeni przedstawiciele tych placówek?
2: Przede wszystkim powinni umieć rozpoznawać sygnały alarmowe i powinni wiedzieć, czym są komunikaty ostrzegawcze. Powinni poznać, jakiego rodzaju są alarmy, które należy znać, a przede wszystkim, które wymagają od nas konkretnych reakcji.
3: Reagować trzeba na bieżąco, a rzeczywistość ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu godzin przynosi też dramatyczne wydarzenia. No to jak odpowiadać na te problemy?
2: Ja tutaj uczulam, że musi to współgrać z naszą osobowością psychologiczną. Predyspozycje psychologiczne mają bardzo duże znaczenie, ponieważ nasza wiedza musi współgrać z umiejętnością opanowania paniki i zachowania spokoju. Jeżeli to wszystko zgramy, wiedza, doświadczenie i umiejętność opanowania strachu, lęku, paniki, wtedy człowiek będzie działał racjonalnie i na pewno sobie poradzi z zagrożeniami, które są obecnie takie, a za chwilę mogą być zupełnie inne.
4: Barbara Jaszczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej.
3: Czego trzeba jeszcze się uczyć w temacie bezpieczeństwa? Takie bardzo ogólne, pojemne pytanie. Co jeszcze warto wiedzieć, poprawić, rozwinąć?
4: Procedury, ale w takiej wersji bardzo uproszczonej, żeby każdy znał na pamięć, a nie musiał szukać je gdzieś dokumentacji, bo nie pamiętam, co w tym momencie mam zrobić.
3: To jeszcze wymaga wiele pracy, wiele działań?
4: Tak, oczywiście i ćwiczeń. I bardzo wiele ćwiczeń z uczniami, z nauczycielami, z pracownikami, bo każda szkoła obecnie ma procedury, no bo taka sytuacja i są wymagane. Natomiast tak naprawdę jakby zapytać ucznia czy rodzica, czy je zna, przeczytał, ale podejrzewam, że nie zna.
3: Więc jeszcze ćwiczeń to trochę wymaga. Za nami pierwszy miesiąc roku szkolnego, drugi w okolicach połowy, no to jak to wygląda z przećwiczeniem tego wszystkiego?
4: Ćwiczymy. Każdy pracownik miał możliwość się zapoznać z procedurami, podpisał, że jest zapoznany. Cały czas dostajemy nowe wytyczne od ministerstwa, szkolenia i te procedury są na bieżąco uzupełniane, ewentualnie są wnoszone jakieś poprawki.
3: No i zapytam o wydarzenia ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu godzin w Polsce. Jak na to reagować, jeśli chodzi właśnie z pani perspektywy dyrektora szkoły?
4: Uważam, że szkoły powinny być zamknięte, powinien być ktoś dyżurujący na korytarzu, żadne osoby, łącznie z rodzicami oraz absolwentami szkół nie powinni wchodzić do placówek, a niestety do tej pory to tak szkoła była traktowana jako obiekt otwarty, więc każdy, kto chciał, mógł wejść, czy to była firma zewnętrzna, czy to były inne podmioty, które chciały wejść. Niestety, ale w tej sytuacji widzimy, że musimy tą szkołę zamknąć.
3: Nawet przed tymi wydarzeniami z ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, ale też alertami czy syrenami, no to niezależnie od tego też mówi się sporo o kondycji psychicznej młodych ludzi, to jak o to dbać z perspektywy właśnie dyrektorki szkoły?
4: Myślę, że tutaj są bardzo ważne prelekcje z wychowawcami, z psychologiem szkolnym. Również będziemy pisali taką informację do rodziców, żeby rodzice wsparli nas w tych działaniach i rozmawiali ze swoimi dziećmi w domu.
5: Rafał Wach, komendant komisariatu policji w Niemczech.
3: Jakie działania policja podejmuje, żeby zapewnić bezpieczeństwo w tym wypadku uczniom szkół? No bo szkolenie dotyczy zagrożeń, także tych ataków z powietrza i alertów, ale wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu godzin no są jakie są i trzeba zapewnić bezpieczeństwo kilkulatkom i nastolatkom. To jakie działania mundurowi podejmują?
5: Przede wszystkim jesteśmy tam fizycznie w rejonie szkół. Kierujemy dodatkowe patrole. Oprócz tego musimy wykonywać swoje bieżące czynności. Niemniej jednak staramy się być tam i reagować na wszelkiego rodzaju jakieś dziwne zdarzenia, zachowania osób. No niekiedy wjeżdżamy tam na teren szkoły, a niekiedy po prostu tylko jesteśmy. Ale staramy się tam być i reagować.
1: A szkolenie z zakresu bezpieczeństwa to odpowiedź na polecenie wojewody lubelskiego po wrześniowych i październikowych alertach RCB oraz syrenach alarmowych. A dziś okazało się, że także po wydarzeniach w szkołach. Zbliża się 17:00, u nas wkrótce serwis Kraj ze Świata, druga godzina aktualności lokalnych wraca po wiadomościach. Polecam zostać z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
15: Radio Plus Lublin.
16: Piętnastoletni nożownik ze szkoły podwyżkowym trafi do schroniska dla nieletnich. Czterech pracowników szpitala w Sanoku rozpoczęło protest głodowy. Za chwilę też Hubert Hurkacz, który cieszy się z pokonania Nowaka Dziokowicza. Jest 17. Marcin Bartnik. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole pod Wyszkowem niedaleko Warszawy. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak przebiegło to posiedzenie?
17: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
18: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
17: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
16: Michał Skolimowski, dziękuję za relację, a głos w sprawie ostatnich tragedii zabrał przedstawiciel Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży. Poruszony zdarzeniami biskup Artur Ważny apeluje o zatrzymanie spirali nienawiści i szacunek do drugiego człowieka.
19: Nie każdy z was ma innego za wyżej stojącego od siebie, tak mówi Ewangelia, tak? A my pogardzamy ludźmi. Młodzi biorą z tego przykład, tak? I myślę, że to jest jakiś też powód, pewnie jest ich wiele, ale dla mnie takie fundamentalne dzisiaj jest zacząć mówić z szacunkiem o drugim człowieku i do drugiego człowieka.
16: Dziś w szkołach notowana była niższa frekwencja spowodowana obawami rodziców i dzieci. Czterech pracowników sanockiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników.
0: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
16: Powiedziała nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w sanockim szpitalu. Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkowcami.
0: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. I jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
16: Przypomnijmy, szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawiły się zapowiedzi zwolnień grupowych, a ci pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje.
15: Wiadomości Radia Plus.
16: Polska wśród największych eksporterów jaj na świecie, dokładnie na 3. miejscu po Stanach Zjednoczonych i Holandii. W zeszłym roku produkcja osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda jaj. Dziś obchodzony jest 30. Światowy Dzień Jaja. I jeszcze krótko sport. Wielki sukces Huberta Hurkacza. Polak pokonał Nowaka Dziokowicza i sprawił w Szanghaju sporą niespodziankę.
20: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas. I będę walczył dalej. Pozdrowienia.
16: Mówił Hurkacz po triumfie. Polak wygrał 6-4, 6-3 i zameldował się w 3. rundzie turnieju w Szanghaju.
12: I na Lubelszczyźnie pogodna końcówka dnia, ale tym razem temperatura już niższa. Aktualnie w regionie wynosi 12 stopni, w nocy spadnie do 9. Jutro od samego rana mają występować opady deszczu. W ciągu dnia powinno być ich mniej, bo pojawi się słońce. Jutro 18 stopni, a niedziela chłodniejsza, bo 14. Jest piątek, 9 października, godzina 17:04 w Radiu Plus Lublin trwa magazyn reporterów. Anna Opasiak, zapraszam na drugą godzinę programu.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, zapraszam na drugą godzinę aktualności lokalnych. W pierwszej było dużo o bezpieczeństwie także na terenie szkół, a w tej części kłopoty z budową Krajowej 17. Są apele GDDK i A, o czym więcej niebawem. W programie także zaproszeni na obchody Dnia Papieskiego. Wydarzenie przypada w najbliższą niedzielę, ale w Lublinie rusza już dziś. Będą kwesty uliczne, msze święte, kiermasze, ciast i tańce.
2: Myślę, że sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
1: Dzień Papieski odbędzie się w kościołach i na ulicach. Jak ma wyglądać? O tym dziś w naszym popołudniowym programie. A w nim także nowe inicjatywy walki z rakiem i zaproszenie na uroczystości związane ze 109. rocznicą zakończenia objawień w Fatimie w Lublinie. Będzie modlitwa w intencji pokoju.
3: Co też jest powodem przede wszystkim do modlitwy, do odpowiedzialności za młode pokolenie.
1: Uroczystości we wtorek 13 października, szczegóły dziś, jeszcze w tej godzinie. Anna Opasiak, polecam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Są problemy z budową dalszego ciągu drogi ekspresowej S17. Chodzi o odcinek pomiędzy Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postawiła ultimatum wykonawcy tego etapu inwestycji. Turecka firma ma teraz 28 dni na przyspieszenie tempa pracy, o czym mówi rzecznik GDDKiA w Lublinie Łukasz Minkiewicz.
2: Dotychczasowe tempo prac nie jest dla nas satysfakcjonujące. Wykonawca nie realizuje robót ziemnych, nie powstają obiekty inżynierskie, nie ma prac związanych z przebudową sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Mimo powiadomień i wezwań z naszej strony wykonawca nie poczynił znacznych postępów na placu budowy. No i jako inwestor nie możemy tolerować sytuacji, w której jedna z kluczowych inwestycji w regionie nie jest realizowana.
1: Teraz w przypadku niewywiązywania się z umowy może to skutkować odstąpieniem od umowy z wykonawcą. Też jest w tej kwestii apel GDDK.
2: Dlatego wyznaczyliśmy wykonawcy 28-dniowy termin na wywiązanie się ze zobowiązań kontraktowych. Natomiast brak odpowiedniej mobilizacji w tym terminie może skutkować odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
1: Zobaczymy, jaki będzie finał sprawy. Do tego tematu będziemy wracać. 17:14 na zegarach. Magazyn reporterów trwa. Już niebawem następne tematy i sprawy związane ze zdrowiem, kwestiami społecznymi i z życia Kościoła. Polecam zostać z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Przełom w lubelskiej onkologii. Szpitale i uczelnie łączą siły, by skutecznie walczyć z rakiem. Dziś w Lublinie powołano do życia Lubelskie Forum Kliniczno-Naukowe przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ma zacieśnić współpracę wiodących szpitali oraz uczelni medycznych. A główną ideą inicjatywy jest wymiana wiedzy, także przyspieszenie diagnostyki oraz szersze wdrażanie innowacyjnych technologii w leczeniu onkologicznym. O czym mówi profesor Wojciech Legieć, kierujący oddziałem hematologii i transplantacji szpiku w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
2: Celem jest taka integracja środowiska i praktycznego, i klinicznego, i naukowego, która ma służyć poprawie funkcjonowania całościowo tego systemu dla pacjentów. Dlatego zaproszeni są do tego forum przedstawiciele jednostek największych szpitali w Lublinie i przedstawicieli największych jednostek też naukowych. Prawda? Mamy tutaj KUL, mamy Uniwersytet Medyczny, mamy Szpital Wojewódzki na Alei Kraśnickiej i mamy nasze Centrum Onkologii, które, tak jak wspomniałem wcześniej, jest inicjatorem tego projektu. To połączenie takiej wiedzy naukowej, praktyki klinicznej, nowoczesnych technologii ma być wspólnie monitorowane w tych wszystkich jednostkach i mamy z tego wyciągać wnioski, jak przyspieszać w związku z tym ścieżkę pacjenta, jak szybciej pacjenta kierować, jak pacjent będzie mógł wykorzystywać najnowocześniejsze osiągnięcia, bo nie ukrywamy, że każda z tych jednostek ma swoje bardzo dobre osiągnięcia i trzeba by wszystkie te osiągnięcia spójnie dla pacjentów wykorzystać. Więc jedna jednostka będzie mogła pewne programy lekowe czy terapie nowoczesne prowadzić u jednej grupy pacjentów, a inna u drugiej. Więc to jest pewne dzielenie się też tą wiedzą i umiejętnościami w takiej grupie zwarcie pracującej. Wiemy więcej o sobie i lepiej możemy służyć pacjentowi.
1: I ważne, żeby tą wymianą się dzielić właśnie, żeby pacjenci mogli z tej wiedzy medycznej korzystać. Słuchają Państwo Radia Plus Lublin, 17.25 na zegarach. Magazyn reporterów trwa, a już niebawem informacje z życia Kościoła, między innymi w związku z Dniem Papieskim, ale także związane ze 109. rocznicą zakończenia objawień w Fatimie. W Lublinie będzie modlitwa w intencji pokoju, o czym również w tej godzinie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Jest corocznym dziękowaniem za pontyfikat Jana Pawła II. W niedzielę przypada 26 dzień papieski. Będą liczne zbiórki, kiermasze Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, także spotkania i msza święta. W Lublinie początek świętowania już dziś o 19 w Kościele Akademickim KUL. O czym więcej mówi już teraz Maria Wróbel, stypendystka i rzeczniczka lubelskiej wspólnoty Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2: Nazywam się Maria Wróbel, jestem rzecznikiem medialnym Wspólnoty Lubelskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
3: I stypendystką.
2: I stypendystką, tak.
1: A rozmawiamy o nadchodzącym Dniu Papieskim. Te wydarzenia mają wymiar ogólnopolski, odbędą się też w Lublinie. No to właśnie powiedzmy, jak będą wyglądać i z jakich powodów będą organizowane.
2: Wydarzenia Dnia Papieskiego w Lublinie są organizowane przez Wspólnotę Lubelską Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, szczególnie student,

0: Tej fundacji będą one trwały od 9 do 11 października, czyli zaczynamy w piątek uroczystą mszą świętą o 19 w kościele akademickim KUL, gdzie potem będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, żeby taki duchowy sposób rozpocząć te obchody Dnia Papieskiego w kolejnych dniach, też jakoś tak zintegrować się ze stypendystami, z mieszkańcami Lublina. Żeby następnie w sobotę bardziej już w taki energiczny, w taki rozrywkowy sposób świętować.
1: No właśnie, to co się będzie dziać?
0: Właśnie zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina do udziału w akcji Upiekę Ciasto dla fundacji. W konwekcie Księży KUL od 10 do 18 w sobotę będziemy czekać na różne słodycze, wypieki, aby potem na kiermaszu ciast w niedzielę przy kościele akademickim KUL po każdej mszy świętej oraz na festynie rodzinnym w Świdniku w ramach takiego kiermaszu charytatywnego je rozdawać i wszystkie dochody, które zostaną uzyskane przez ten kiermasz, zostaną przeznaczone na fundusz.
1: A to chyba jeszcze nie wszystko.
0: Tak. Jeśli już mowa o rozrywce, o której powiedziałam jako w sobotę, no to będzie też właśnie do tego okazja, żeby przyjść na Plac Litewski. Na 15 będzie integracja taneczna. To już jest taki nasz tradycyjny element obchodów Dnia Papieskiego w Lublinie. Na pewno wszyscy mieszkańcy będą widzieli, że to jest Fundacja Zielonego Nowego Tysiąclecia, ponieważ będziemy mieć żółte koszulki, żółte chusty, to jest nasz taki znak rozpoznawczy. I właśnie od 15 do mniej więcej 17 będziemy się bawić na Placu Litewskim, będą różne zabawy, tańce, ale też właśnie będziemy przekazywać te istotne informacje, dlaczego w ogóle organizujemy takie obchody Dnia Papieskiego. To jest w ogóle taki jedyny czas w roku, gdzie my tak autentycznie pozyskujemy te środki ze zbiórek publicznych na naszą fundację. Oczywiście dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w ciągu całego roku dają datki na naszą fundację, bo dzięki nim możemy się rozwijać. Jest 2000 stypendystów, więc dzięki nim możemy właśnie studiować, pozyskiwać różne sprzęty do nauki, do rozwoju, za co bardzo dziękujemy. I właśnie w takie dni pokazujemy, że jesteśmy na mieście, że nie jesteśmy tylko na stronie internetowej, czy nie tylko pozyskujemy fundusze, ale także się formujemy w trakcie roku. Mamy spotkania cykliczne, więc to jest też taki naprawdę żywy pomnik Jana Pawła II w Polsce. I właśnie 11 października 2026 roku właśnie jest taki uroczysty, oficjalny dzień papieski, 26 już, pod hasłem Uczeń Misjonarz, co też warto dodać. I aby właśnie w takim duchu tego hasła tegorocznego Dnia Papieskiego wyjść po prostu na ulicę miasta z takim otwartym sercem do drugiego człowieka, z taką dobrą intencją, żeby podziękować, ale też właśnie poprosić o dalsze wsparcie, pokazać się i właśnie w niedzielę wyjdziemy do lubelskich parafii, będziemy głosić świadectwa, opowiadać o swoich osobistych historiach, bo myślę, że takie historie najbardziej trafiają do mieszkańców. I myślę, że takim sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu takie bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
1: Dokładnie tak. A 26 Dzień Papieski odbędzie się pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Szczegóły lubelskich wydarzeń są też dostępne na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Mogą tam Państwo zerknąć. No i polecamy też Horyzonty Radia Plus Lublin, bo właśnie w tym temacie będzie dzisiejszy program poświęcony. Tymczasem 17.38 na zegarach. Magazyn reporterów trwa. Już niebawem następne tematy również z życia Kościoła.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Seria Zatrzymaj nastolatków za internetowe groźby, pozamykane szkoły. Bezpieczeństwo w sieci, polityczny spór o ustawę cyfrową. Nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Prawie cały Sejm za.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz w programie jest zaproszenie na uroczystości związane ze 109. rocznicą zakończenia objawień w Fatimie. W Lublinie będzie modlitwa w intencji pokoju. Te uroczystości w najbliższy wtorek, 13 października w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej właśnie w Lublinie. A będą nawiązywać do objawień Maryi, która wzywała wówczas do modlitwy różańcowej pokuty i troski o zbawienie. O czym mówi proboszcz parafii ksiądz Wiesław Kosicki.
2: Chcemy modlić się o pokój, o ustanie wojen, o zgodę między narodami, o bezpieczeństwo w Polsce, a także o przemianę ludzkich serc. Żyjemy w czasie, w którym nie brakuje powodów do niepokoju, napięcia międzynarodowe, zagrożenia dla bezpieczeństwa, osłabienie więzi międzyludzkich. Sprawiają, że szczególnie mocno odczuwamy właśnie tę potrzebę pokoju, zgody, miłości, przebaczenia, szacunku, no i tej wzajemnej solidarności. I również w Polsce doświadczamy trudnych wydarzeń, które przypominają nam, jak ważna jest troska o drugiego człowieka.
1: Te uroczystości we wtorek 13 października w programie nabożeństwo różańcowe o godzinie 17 i msza święta o godzinie 18. Potem procesja eucharystyczna z figurą Maryi wokół kościoła.
2: O godzinie 17 rozpoczniemy nabożeństwo fatimskie, wspólną modlitwę różańcową, a o godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta, w tym roku pod przewodnictwem księdza Roberta Muszyńskiego, proboszcza z parafii w Wilczopolu. I po zakończonej mszy świętej wyruszymy w procesji eucharystycznej z figurką Matki Bożej wokół kościoła. Następnie otrzymamy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
1: Mówił proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie ksiądz Wiesław Kosicki, a tematem zajęła się Małgorzata Oroń. 17.49 na zegarach. Tym zaproszeniem kończymy magazyn reporterów, ale polecam zostać z nami o godzinie 18.00. Serwis Kraju ze Świata, a my słyszymy się po wiadomościach w magazynie Horyzonty Radia Plus Lublin. Anna Opasiak. Polecam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
13: Radio Plus Lublin.
14: W całym kraju zatrzymano 19 osób, w żadnej ze szkół. Nie doszło jednak dziś do aktu agresji. Za chwilę też podsumowanie kampanii wyborczej w Krakowie oraz krokusy, które zakwitły w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Jest 18. Marcin Bartnik. Po tragediach z ostatnich dni ponad 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach w całej Polsce. Zatrzymano 19 osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Na Mazowszu, gdzie doszło do serii tragedii, wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Krzysztof Płowecki.
15: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych, psychologów i pedagogów.
16: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
15: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
17: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
15: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
14: W całym kraju skontrolowano dziś ponad 15 tysięcy szkół, o czym przypominał Krzysztof Płowecki. To była kampania oparta na pozwach w trybie wyborczym. W sumie kandydaci złożyli 6 pozwów, 3 sąd rozstrzygnął na korzyść Łukasza Gibały, 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej, a 6 nadal czeka na ostateczną opinię sądu. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
0: Bardziej emocjonujące, lecz mniej merytoryczne, takie w porównaniu z kampanią przed pierwszą turą, były dwa ostatnie przedwyborcze tygodnie, komentował dla nas Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
18: Brakowało debat.
0: Zamiast debat było 6 pozwów w trybie wyborczym. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał Radosławowi Sikorskiemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Na wokandzie nadal toczy się kolejny pozew sztabu Moniki Piątkowskiej. Przedmiotem sprawy jest bezprawne rozpowszechnianie przez Gibałę nieprawdziwych twierdzeń, że Aleksander Miszalski przeznaczył ponad 3 miliony złotych z budżetu miasta na sfinansowanie kampanii antyreferendalnej. Dodam, że żaden z dwójki kandydatów nie otrzymał oficjalnego wsparcia od przeciwników z pierwszej tury.
14: Po miesiącach milczenia Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa odwołany w majowym referendum, w poście w mediach społecznościowych postanowił poprzeć Monikę Piątkowską. Swojego poparcia kandydatce udzielił również Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa. PiS składa w Sejmie projekt ustawy zakazujący sprzedaży wysokoprocentowych małpek. Jak napisał w mediach społecznościowych szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, zakaz miałby objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. Przypomnijmy, w czwartek wieczorem Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
13: Wiadomości Radia Plus.
14: Październikowe krokusy zakwitły w ogrodzie botanicznym w Poznaniu. Anomalia przyrodnicza może być spowodowana ciepłym miesiącem. To nie jedyny tego typu przypadek.
19: 2 lata temu w Puszczy Noteckiej właśnie borówki zakwitły. Mieliśmy też, zdarzało się, że bezczarny gdzieś tam na okrajkach, czyli takiej granicy lasu z polem, gdzie jest więcej ciepła, światła.
14: I w związku ze zmianą klimatu może być ich więcej, mówi Tomasz Maćkowiak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Zmiany przynoszą też jednak nowe gatunki inwazyjne, które wypierają rodzime i mogą szkodzić bioróżnorodności. Wśród roślin jest to na przykład nawłoć kanadyjska.
19: Możemy się spodziewać obcych innych gatunków, które mogą wkraczać do naszego kraju, bo gdzieś przez to, że jest ciepło, one przetrwają. Po prostu obce gatunki, no takim przykładem jest szopracz, który sobie tutaj wędruje po naszych wielkopolskich lasach i to mówię z przykrością, ponieważ jest to doskonały łowca.
14: Szopracz niszczy m.in. lęgi rzadkich ptaków.
20: Na Lubelszczyźnie pogodna końcówka dnia, ale chłodna. Teraz w regionie temperatura wynosi 11 stopni, w nocy ma być 9. Rano wystąpią opady deszczu, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni. Sobota zatem w miarę ciepła, ale niedziela już chłodniejsza, bo wtedy temperatura spadnie do 14 stopni.

Jest 18.05, słuchają Państwo Radia Plus. Polecam Horyzonty Radia Plus Lublin. Program zaczynamy już niebawem, dziś w kontekście nadchodzącego Dnia Papieskiego. Anna Opasiak, zapraszam.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, witam i zapraszam na radiowe Horyzonty. A dziś w programie o nadchodzącym Dniu Papieskim przypomnę, wydarzenie przypada w najbliższą niedzielę, ale w Lublinie rusza już dziś wieczorem, a w ciągu tych trzech dni będą kwesty uliczne, msze święte, kiermasze ciast i tańce.
2: Myślę, że sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
1: Dzień Papieski odbędzie się w kościołach i na ulicach, a jak ma wyglądać, o tym dziś w rozmowie ze stypendystką Marią Wróbel, która jest też rzeczniczką lubelskiej wspólnoty w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. To spotkanie w naszym popołudniowym programie do godziny 19. A w dzisiejszym wydaniu także analiza tegorocznego hasła Dnia Papieskiego, a są to słowa święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz.
3: Przede wszystkim uczniem się nie bywa, ale uczniem się ciągle jest. Tak streściłbym to hasło tegoroczne Dnia Papieskiego, święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz.
1: A będzie o tym mówić w naszym programie ojciec profesor Mirosław Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na co jeszcze zwraca uwagę, szczegóły w naszym popołudniowym programie. A zacznijmy go już niebawem słowami samego Jana Pawła II. Wrócimy zatem do historii, ale z wciąż aktualnym przesłaniem. Szczegóły zresztą w naszym popołudniowym programie w tej godzinie do 19. Anna Opasiak, zapraszam.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Małe techniczne zawirowania, ale wracamy już do przesłania dzisiejszego programu. Polecam, bo dziś mówimy o nadchodzącym Dniu Papieskim. To wydarzenie przypada już w najbliższą niedzielę, ale w Lublinie rusza już dziś. Będą kwesty uliczne, msze święte, kiermasze, ciast i tańce. I o tym właśnie będziemy mówić w następnych minutach tego programu, ale wcześniej słowa samego papieża Jana Pawła II. Wracamy zatem do historii, ale z wciąż aktualnym przesłaniem. Proszę zresztą posłuchać.
2: Trzeba nam przyspieszyć krok ku doskonałemu, braterskiemu pojednaniu, abyśmy mogli ramię przy ramieniu świadczyć o zbawieniu wobec świata, który czeka na ten znak jedności. Miłość jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po bratersku tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie.
1: A mówił to Jan Paweł II podczas papieskich pielgrzymek do Polski. Te słowa przypominamy w kontekście Dnia Papieskiego, które wypada już w najbliższą niedzielę. A jak ma wyglądać, o tym w następnej części naszego programu.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin, 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Osiemdziesiąt siedem i dziewięć. Radio Plus Lublin. Horyzonty Radia Plus Lublin.
8: Zachęcają do integracji, modlitwy i solidarności. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zapraszają na obchody Dnia Papieskiego. To wydarzenie przypada w najbliższą niedzielę, ale w Lublinie rusza już dziś. A jak ma wyglądać, a w zasadzie jak będą wyglądać te trzy dni spotkań? O tym już teraz, zatem proszę posłuchać. Pytałam o to koordynatorkę tych wydarzeń.
9: Nazywam się Maria Wróbel, jestem rzecznikiem medialnym Wspólnoty Lubelskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
8: I stypendystką.
9: I stypendystką, tak.
8: A rozmawiamy o nadchodzącym Dniu Papieskim. Te wydarzenia mają wymiar ogólnopolski, odbędą się też w Lublinie. No to właśnie powiedzmy, jak będą wyglądać i z jakich powodów będą organizowane.
9: Wydarzenia Dnia Papieskiego w Lublinie są organizowane przez Wspólnotę Lubelską Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, szczególnie studentów tej fundacji. Będą one trwały od 9 do 11 października, czyli zaczynamy w piątek, uroczystą mszą świętą o 19 w kościele akademickim KUL, gdzie potem będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, żeby taki duchowy sposób rozpocząć te obchody Dnia Papieskiego w kolejnych dniach, też jakoś tak zintegrować się ze stypendystami, z mieszkańcami Lublina, żeby następnie w sobotę bardziej już w taki energiczny, w taki rozrywkowy sposób świętować.
8: No właśnie, to co się będzie dziać?
9: Właśnie zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina do udziału w akcji Upiekę Ciasto dla fundacji. W konwekcie Księży Kul od 10 do 18 w sobotę będziemy czekać na różne słodycze, wypieki, aby potem na kiermaszu ciast w niedzielę przy kościele akademickim KUL po każdej mszy świętej oraz na festynie rodzinnym w Świdniku w ramach takiego kiermaszu charytatywnego je rozdawać i wszystkie dochody, które zostaną uzyskane przez ten kiermasz, zostaną przeznaczone na fundusz.
8: A to chyba jeszcze nie wszystko.
9: Tak. Jeśli już mowa o rozrywce, o której powiedziałam jako w sobotę, no to będzie też właśnie do tego okazja, żeby przyjść na Plac Litewski. Na 15 będzie integracja taneczna. To już jest taki nasz tradycyjny tradycyjny element obchodów Dnia Papieskiego w Lublinie. Na pewno wszyscy mieszkańcy będą widzieli, że to jest Fundacja Zielonego Tysiąclecia, ponieważ będziemy mieć żółte koszulki, żółte chusty, to jest nasz taki znak rozpoznawczy. I właśnie od 15 do mniej więcej 17 będziemy się bawić na Placu Litewskim, będą różne zabawy, tańce, ale też właśnie będziemy przekazywać te istotne informacje, dlaczego w ogóle organizujemy takie obchody Dnia Papieskiego. To jest w ogóle taki jedyny czas w roku, gdzie my tak autentycznie pozyskujemy te środki ze zbiórek publicznych na naszą fundację. Oczywiście dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w ciągu całego roku dają datki na naszą fundację, bo dzięki nim możemy się rozwijać. Jest 2000 stypendystów, więc dzięki nim możemy właśnie studiować, pozyskiwać różne sprzęty do nauki, do rozwoju, za co bardzo dziękujemy. I właśnie w takie dni pokazujemy, że jesteśmy na mieście, że nie jesteśmy tylko na stronie internetowej, czy nie tylko pozyskujemy fundusze, ale także się formujemy w trakcie roku. Mamy spotkania cykliczne, więc to jest też taki naprawdę żywy pomnik Jana Pawła II w Polsce. I właśnie 11 października 2026 roku właśnie jest taki uroczysty, oficjalny Dzień Papieski, 26 już, pod hasłem Uczeń Misjonarz, co też warto dodać. I aby właśnie w takim duchu tego hasła tegorocznego Dnia Papieskiego wyjść po prostu na ulicę miasta z takim otwartym sercem do drugiego człowieka, z taką dobrą intencją, żeby podziękować, ale też właśnie poprosić o dalsze wsparcie, pokazać się i właśnie w niedzielę wyjdziemy do lubelskich parafii, będziemy głosić świadectwa, opowiadać o swoich osobistych historiach, bo myślę, że takie historie najbardziej trafiają do mieszkańców Lublina. I będzie również festyn rodzinny, który odbędzie się troszkę dalej od Lublina, bo w Świdniku przy parafii świętego Józefa będą różne zabawy, bardziej właśnie dla dzieci, ale oczywiście zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi, dziadkowie, to naprawdę nie ma granicy wieku, też się będziemy dobrze bawić, też będą tam te ciasta, które pozyskamy w sobotę. I myślę, że takim sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu takie bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
0: No właśnie, o tym świętowaniu dzisiaj mówimy. Sama kwesta na ulicach też będzie prowadzona w niedzielę?
9: Będzie prowadzona od piątku do niedzieli, także przez 3 dni będzie można zobaczyć właśnie te żółte koszulki na mieście. Należy się nie bać, podchodzić, nawet można właśnie porozmawiać w kwestiach takich bardziej już formalnych, żeby na przykład jakieś rodziny z dziećmi, które też mogą przecież skorzystać ze stypendium, to oczywiście udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.
0: Jak wygląda wspólnota lubelska Fundacji Zielonego Tysiąclecia? Dużo osób tworzy tę fundację?
9: Uważam, że dużo, jeśli chodzi o Lublin, no bo oczywiście to jest uniwersyteckie miasto. Jeśli chodzi o studentów, to w tym momencie mam około 60 stypendystów i właśnie spotykamy się cyklicznie co miesiąc na takich spotkaniach formacyjno-integracyjnych, o których wcześniej wspomniałam, ale również jest wspólnota takich uczniów, stypendystów z diecezji lubelskiej, którzy też właśnie na przykład razem z nami uczestniczą w tych dniach papieskich teraz, mają oddzielnie swoje też rekolekcje dla uczniów i no takim punktem kulminacyjnym w ogóle całej formacji fundacji jest obóz wakacyjny. I właśnie są 3 jakby rodzaje tych obozów. Jest obóz dla uczniów, obóz dla studentów i obóz dla maturzystów, taki oddzielny. I właśnie podczas tego obozu możemy spotkać wszystkich stypendystów z całej Polski. Mamy przyjaciół w górach, mamy przyjaciół nad morzem, także to jest cudowna okazja, żeby się ponownie zobaczyć i porozmawiać. I

0: szczególnie w naszym takim środowisku katolickim, i mam nadzieję, że to będzie jakby się poszerzało, bo myślę, że jest wielu ludzi, którzy chcą spróbować tej wiary, mimo tego, że może właśnie ich środowisko niekoniecznie jakby za tym idzie, ale oni chcą tego próbować i właśnie po to są takie wspólnoty jak my, żeby pokazać, że żeby się tego nie wstydzić, żeby być odważnym w tej swojej wierze. I właśnie słowa Jana Pawła II, na przykład: nie lękajcie się, nie traćcie tej nadziei, albo wymagajcie od siebie. To też było nasze hasło tegorocznego obozu wakacyjnego, żebyśmy się od siebie wymagali. Myślę, że dają taki wydźwięk w tych czasach, żeby nie poddawać się w tym dążeniu do tej wiary, która jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba po prostu chcieć.
1: Każdy z nas może włączyć się te obchody. Piec ciasta już można, jak rozumiem.
0: Tak, oczywiście. Można już piec ciasta i przynosić właśnie na kul, ale również właśnie, czy to, no, jeśli kto może to wesprzeć nas w zbiórce publicznej, ale również być nawet na tej mszy świętej. To już naprawdę sama ta obecność jest dla nas takim wielkim wyrazem wdzięczności do Państwa, dla mieszkańców, że chcecie z nami spędzać ten dzień papieski, że to nie jest tylko nasza okrojona wspólnota, że my tylko to organizujemy, ale my właśnie to organizujemy dla ludzi, żeby ludzie razem z nami świętowali. I to jest naprawdę niezwykły obraz, kiedy właśnie ludzie przychodzą na przykład w sobotę z nami potańczyć, z nami porozmawiać, pośmiać się, albo właśnie nawet te takie szczere słowa po niedzieli świadectw, jak już potem jeszcze rozmawiamy z parafianami pod kościołem. Takie szczere słowa, że dasz radę, że wierzę w siebie, to jest naprawdę budujące i ja wiem z doświadczenia, że stypendyści pamiętają takie słowa na lata.
1: Czyli spotykamy się 9, 10, 11 października.
0: Tak, oczywiście, zapraszamy.
1: A czy jeszcze gdzieś w internecie informacje można znaleźć?
0: Oczywiście, mamy swój fanpage, Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia Lublin na Facebooku, ale też mamy taką główną stronę fundacji dzielo.pl, gdzie można znaleźć informacje odnośnie i formalnie, jak złożyć wniosek, ale też o 26 Dniu Papieskim i ogólnie o zamiarze fundacji.
1: Polecamy Państwu te informacje. 26 Dzień Papieski już w niedzielę. Przypomnę, że to inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski. Inicjatywa, która wspiera młodych, zdolnych, ale niezamożnych i z małych miejscowości. A to wsparcie ma być i jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. A dziś Horyzonty Radia Plus Lublin właśnie w kontekście nadchodzącego Dnia Papieskiego i do tematu wrócimy jeszcze w następnej części naszego programu.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: A w dzisiejszym programie mówimy o nadchodzącym Dniu Papieskim w Lublinie. Te spotkania ruszają dziś wieczorem i potrwają do niedzieli. Wtedy to Dzień Papieski będzie świętowany w całej Polsce. A odbędzie się już po raz 26, tym razem pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Jak to rozumieć? Na pytanie już teraz odpowiada ojciec profesor Mirosław Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: Przede wszystkim uczniem się nie bywa, ale uczniem się ciągle jest. Tak streściłbym to hasło tegoroczne Dnia Papieskiego, Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Samo określenie uczeń misjonarz upowszechnił papież Franciszek. W adhortacji o radości Ewangelii pisał, że nie jesteśmy osobno najpierw uczniami, a osobno misjonarzami. Jesteśmy uczniami, misjonarzami. Zawsze, i to jest bardzo ważne, to słowo jest najważniejsze, zawsze jesteśmy uczniami i misjonarzami. W życiu chrześcijana nie ma etapu, w którym się uczymy i potem jest etap, przechodzimy do tego, żeby tylko głosić. Jedno i drugie jest ważne każdego dnia. Nie ma tak, że to tutaj jesteśmy uczniami, a potem będziemy misjonarzami. Ja należę do pokolenia kapłanów, którzy dojrzewali w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Od dnia jego wyboru na papieża dojrzewała moja decyzja pójścia do zakonu, potem do kapłaństwa. I Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, jako największy misjonarz towarzyszył mi przez 17 lat moich lat kapłańskich. I dzisiaj po 38 latach posługi widzę jeszcze bardziej wyraźnie, że jego życie jest najlepszym komentarzem, najlepszą przypowieścią właśnie do tego hasła tegorocznego, uczeń misjonarz. Luty 1949 roku, okupowany Kraków, 19-letni Karol Wojtyła poznaje w parafii Salezjanów na Dębnikach Jana Tyranowskiego. Świecki człowiek, prosty krawiec, uczy młodych ludzi modlitwy i życia wewnętrznego. I co robi Karol? Nie czeka, aż skończy szkołę. Sam prowadzi jedną z grup Żywego Różańca. Jest uczniem i w tym samym czasie przekazuje innym to, co sam otrzymał. Kto więc jest uczniem? Nie kimś, kto zaliczył kurs wiary. Uczeń to ktoś, kto codziennie wraca do Mistrza, do Eucharystii, do Słowa Bożego, do modlitwy, do rachunku sumienia. I przypominają o tym biskupi w tegorocznym liście, który był czytany w ostatnią niedzielę. Druga lekcja jest taka, że wiara rośnie, kiedy się nią dzielimy. W encyklice o misjach Jan Paweł II zapisał krótkie zdanie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. To zdanie przekreśla schemat naszego myślenia, że najpierw się nauczę, potem będę głosił. Misja nie jest nagrodą za ukończoną naukę. Jest jej częścią. Kto dzieli się wiarą, sam lepiej poznaje Chrystusa. I w tej samej encyklice za papieżem Pawłem VI czytamy, że człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom. Dziś misja zwykle nie potrzebuje paszportu, nie wymaga paszportu. Dzieje się ona w domu, w pracy, na uczelni, w sieci. Biskupi w tym liście piszą, że możemy być pierwszą Ewangelią, którą przeczytają nasi sąsiedzi, przyjaciele i dzieci. Tą Ewangelią była tak zwykły znak krzyża, chociażby w pociągu przed podróżą, albo rodzina, w której kocha się bezinteresownie. Dlatego warto to młodym ludziom, studentom naszym podkreślać, że sieć potrzebuje nie tylko treści wiary, kontentu, jak mówimy, ale sieć potrzebuje świadków, potrzebuje żywego ucznia, misjonarza Chrystusa. I trzecia lekcja, najtrudniejsza, Jan Paweł II dał nam ją na końcu życia. W adhortacji o powołaniu świeckich pisał także, że chorzy i cierpiący są posłani do pracy w winnicy Pana. I że ciężar choroby nie zwalnia ich z tej pracy. I kilkanaście lat później sam to dokładnie przeżył, o czym pisał. Wielkanoc 2005 roku, 27 marca. Papież pojawia się w oknie. Nic nie jest w stanie powiedzieć, przemówić. Może już tylko błogosławić lud zgromadzony na placu świętego Piotra. 6 dni później umiera. Wojtyła znał tę prawdę z rodzinnego domu. Tak wspominał swojego ojca. Nieraz zdarzało się mi budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach. I dodawał, nigdy nie mówiliśmy ze sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. To jest ważne słowo dla ludzi starszych, chorych, samotnych. Choroba i starość nie są emeryturą z misji, do której jesteśmy powołani. Człowiek przykuty do łóżka, osoba starsza, nasza babcia chociażby, która odmawia różaniec, ktoś, kto cierpliwie znosi ból, oni wciąż się uczą Chrystusa i właśnie przez to stają się Jego misjonarzami. Nawet wtedy, gdy nic nie mówią, jak pamiętnego dnia święty Jan Paweł II. Jeden młody człowiek nauczył się wiary nie z kazania, ale patrząc na modlących się na przykład dziadków. Jak więc być uczniem misjonarzem? Trzy wskazania. Po pierwsze, nie przestawaj być uczniem Chrystusa. Codziennie do Niego wracaj. Po drugie, żyj tak, żeby życie potwierdzało Twoje słowa. Wtedy misja dzieje się w domu, w pracy i w sieci. Po trzecie, nie wypisuj się z misji, kiedy przychodzi choroba albo starość. Twoje świadectwo może być wtedy najmocniejsze. W niedzielę usłyszymy w kościołach Ewangelię o uczcie weselnej. Król mówi do swoich sług, idźcie na rozstajne drogi, zaproście na uczcie wszystkich, których spotkacie. Jan Paweł II chodził tymi drogami przez całe życie. Zawsze jako uczeń i właśnie dlatego zawsze jako misjonarz. Ostatnie zaproszenie przekazał nam bez słów. Uczniem się nie bywa, uczniem się jest. Jest się misjonarzem.
1: No też właśnie tak będzie też brzmieć hasło Dnia Papieskiego, ten dzień papieski w najbliższą niedzielę pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. A przypomnę, że dzień papieski zawsze przypada w niedzielę poprzedzającą datę wyboru Karola Wojtyły na papieża, czyli przed 16 października i tym razem właśnie będzie to ta najbliższa niedziela, 11 października. Szczegóły zresztą tych lubelskich wydarzeń są również dostępne na stronie Archidiecezji Lubelskiej. I tym akcentem kończymy tematyczną część dzisiejszych Horyzontów Radia Plus Lublin. Przed 19 sprawdzimy również prognozy pogody na najbliższy czas. Polecam zostać z nami.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę, skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
1: Reklama.
0: Radio Plus Lublin. Osiemdziesiąt siedem i dziewięć. Radio Plus Lublin.
8: No to sprawdźmy te prognozy. Na Lubelszczyźnie na razie pogodna końcówka dnia. Teraz w regionie temperatura wynosi 11 stopni, w nocy spadnie do 9. Rano wystąpią opady deszczu, ale potem już nie powinna padać. Sobota dość ciepła jak na tę porę roku, bo 18 stopni, nieco mniej w niedzielę, bo 14. Na razie wiatr umiarkowany, a ciśnienie w normie. I tym akcentem pogodowym kończymy dzisiejsze Horyzonty Radia Plus Lublin. O godzinie 19:00 serwis Kraju ze Świata, po wiadomościach blok muzyczny. O 20:00 z kolei spotka się z Państwem Marek Sierocki. Ja nazywam się Anna Opasiak i wszystkim Państwu życzę dobrego, ciepłego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Reklama. Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
5: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.
10: Sąd aresztował 19-letniego nożownika ze szkoły w Ostrołęce. W przyszłym tygodniu znów droższe tankowanie. Końcówka kampanii w Krakowie bez debaty kandydatów. Jest 19. Marcin Bartnik. Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce pod Wyszkowem ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
10: A po atakach dziś policyjne patrole przy szkołach w całym kraju. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. To m.in. osoby, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
12: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
10: Zapowiadał Grzegorz Maziak z ePetrol.pl, a wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
12: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
10: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95, najtańszej, ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 97 groszy, a diesla 8 zł i 6 groszy. Teraz Kraków. Łukasz Gibała nie skorzystał z zaproszenia Moniki Piątkowskiej do udziału w przedwyborczej debacie w ostatnim dniu kampanii wyborczej. Przed drugą turą sztaby obu kandydatów na prezydenta Krakowa nie potrafiły się dogadać i Piątkowska z Gibałą nie stanęli do ani jednej merytorycznej dyskusji. kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u, sama odpowiadała na pytania dziennikarzy.
4: Zabrakło odwagi. Zabrakło odwagi, żeby stanąć przed państwem, przed mieszkańcami, przed stacjami, przed dziennikarzami. Jeśli chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, to nie wolno bać się ludzi, nie wolno bać się dziennikarzy, nie wolno bać się trudnych pytań.
10: Na krakowskim rynku debatę obserwowała mała grupa mieszkańców, którzy pytali Piątkowską m.in. o miejsce zamieszkania kandydatki, a także o podwyżki świadczeń dla najuboższych czy kwestie bezdomności.
13: Co pan zrobić z pustostanami, którzy są w Krakowie? Ja tam jestem wolontariuszem, pomagam ludziom bezdomnym i widzę, że naprawdę szukają.
14: To wszystko prawda, jeśli chodzi o pustostany, ponad 2000 pustostanów, ja o tym mówiłam, że trzeba te wszystkie pustostany przywrócić miastu w ramach zapewne kilku programów. Jeden z nich to rozwinięcie programu wyremontu i zamieszkaj.
10: Odpowiadała Piątkowska. Wybory w niedzielę od północy obowiązuje cisza wyborcza.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: W Nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych. O tym Julia Omachel.
15: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105 z kolei w Wielkopolsce.
10: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia oraz schodzenia z wyznaczonych ścieżek.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Reklama. Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
1: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków, obok Lublina.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
0: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
7: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: i 9. Radio Plus Lubin. Radio Plus. Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin. 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.
7: Zatrzymano 59 osób. Rząd podsumowuje działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Kardynał z Filipin Luis Antonio Tagle, nowym dziekanem kolegium kardynalskiego. Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA to sygnał dla Donalda Trumpa. Jest 20. Marcin Bartnik. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Do tragedii doszło pod Wyszkowem. Dzień wcześniej dramat rozegrał się w Ostrołęce. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa i o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński i zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
9: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
8: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
10: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
8: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
7: Przypomnijmy, dziś sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Z kolei 15-latek odpowiedzialny za tragedię w podstawówce pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Przed kandydatami ostatnie godziny, by przekonać niezdecydowanych przed drugą turą wyborów na urząd prezydenta Krakowa. O ten fotel walczą radny miejski Łukasz Gibała i senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. O wyniku niedzielnego starcia przy urnach przesądzi nie tylko frekwencja, ocenia politolog Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego.
11: Ale też zdyscyplinowanie i mobilizacja elektoratu osobistego Łukasza Gibały, no i tego elektoratu trzeciego kandydata, czyli Michała Drewnickiego, który w 2024 roku nie poparł tak masowo Łukasza Gibały, co poskutkowało jego przegraną niewielką różnicą głosów.
7: Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Kardynał z Filipin Luis Antonio Tagle, nowym dziekanem kolegium kardynalskiego, poinformował Watykan. Zastąpił on na tym kluczowym stanowisku 92-letniego kardynała Giovanniego Battista Re z Watykanu, Karol Dermoros.
0: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana Kolegium Kardynalskiego przypadają na okres wakatu Stolicy Apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczynającej konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Vatican News.
7: Kardynał Tagle ma 69 lat i przed konklawę w 2025 po śmierci papieża Franciszka wymieniany był wśród jego możliwych następców.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA Navatem Navi Pillai.
12: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navatanam.
7: Komitet Noblowski postanowił nagrodzić Pillai za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa, ogłoszono dziś w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu, była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
13: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał moc sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
7: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
6: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
14: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór i zapraszam na prywatkę. Na dobry początek hity z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Grupa Joy, Touch by Touch oraz Cissy Catch w piosence Cause You Are Young.

W dalszym ciągu wielkie hity z dekady lat 80., ale tym razem przenosimy się do Włoch. Umberto Tabini i Chelsea Cidiano, potem Fancy Bolero i Bad Boys Blue w nagraniu Pretty Young Girl.

0: trio Bad Boys Blue utworem Pretty Young Girl zakończyło pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
6: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: To nasza piątkowa prywatka, w niej przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Grupa Avalanche i Johnny Johnny Come Home. Potem Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa i Iwan w piosence Fotonovela. Będzie również Sabrina z przebojem Boys, Boys, Boys.

To była Sabrina, w dalszym ciągu w naszym miksie przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Silent Circle, Touch in the Night, Sandra in the Heat of the Night, Eurythmics, Love is a Strangers i Anika w piosence Japanese Boy.

0: favorito utworem Buonasera Ciao Ciao zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Dzisiejszego wieczoru na antenie Radia Plus dominują utwory z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Piano F i Song for Dennis, potem Valerie Dore, The Night i Ryan Simmons w utworze Lucky Guy.

0: To była Spagna i Call Me, ten włoski hit zakończył ten mix.
1: Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie na antenie Radia Plus kompozycja Dietera Bolena z duetu Modern Talking, ale tym razem występuje w swojej drugiej formacji Blue System w ich wykonaniu My Bed is Too Big, potem Rick Astley, Whenever You Need Somebody, Ken Laszlo Tonight i Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: To była Samantha Fox i Nothing's Gonna Stop Me Now. Ten utwór wyprodukowany przez trio Stock, Aitken, Waterman zakończył ten mix.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.

0: Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but I got the touch.
1: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Piątkowy wieczór na antenie Radia Plus, taneczne klimaty, tym razem w klimatach latino. Grupa Chocolates i El Bimbo, potem Monserrat Moliendo Café. Będą też dwa utwory w wykonaniu formacji Santa Esmeralda. Don't Let Me Be Misunderstood i House of the Rising Sun.

To był zespół Santa Esmeralda, a przed nami dwa utwory w wykonaniu duetu Otto and Hands Up i D.I.S.C.O. Potem grupa Magazine 60, Pancho Villa i Saragossa Band w nagraniu Agadu.

To była formacja Saragossa, Bent i Agado, a już za chwilę Smokey, If You Think You Know How To Love Me, potem Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy i grupa Beach Boys w piosence Kokomo.

Jennifer Ronzi, Bill Medley z filmu Dirty Dancing, a już za chwilę Beata Bartelik i Sen na pogodne dni. Potem Paweł Kukiz i Jan Borysewicz, Jeśli tylko chcesz. Stali polskich przebojów, w tym ich się jeszcze Mafia i Imię deszczu.

Billy Joel, a nasz ostatni miks to typowe dyskotekowe hity z końca lat 70. ubiegłego wieku. Bonnie M i Sunny, potem Donna Summer i ich

Donna Summer, a przed nami Funky Town grupy Lips Incorporated, potem Richie Family, The Best Disco in Town, Chocolates, Kings of Clubs i Dalida w wiązance Generacja 78.

Dalida, wiązanką Generacja 78, zakończyła naszą prywatkę. Zapraszam jutro od godziny 20. Kolejna prywatka na antenie Radio Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.